0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To jest Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio Kolín. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na

0: Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Po reklamie.

0: rekorderów Meloradia Konin.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam dzisiaj w naszym studio w ramach Sportowego Konina gościnie. Dwie związane ze sportem także, ale najpierw może powiedzmy, gdzie ten sport się odbywa i odbywać w szerszym zakresie. Będzie to szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 9 w Koninie. No i witam wicedyrektorkę tej szkoły. Tak się też składa, że moją koleżankę szkolną właśnie z tej szkoły, Monikę Burską.
4: Dzień dobry.
3: A także przewodniczącą Rady Rodziców, Joannę Chęcińską, która jest także prezeską Stowarzyszenia Złota Dziewiątka. I to jest to stowarzyszenie sportowe. No dobrze, to powiedzmy, bo w zakresie sportu sporo ostatnio się ważnych rzeczy w szkole wydarzyło, to między innymi zmiany w halach sportowych, które my pamiętamy z panią wicedyrektorką jako uczniowie, jak były otwierane w 1999 roku. Od tego czasu była tam cały czas ta sama wykładzina, która się wysłużyła i trzeba było ją wymienić. Na czym polegała ta inwestycja?
4: Inwestycja polegała na wymianie całości nawierzchni. Firma, która wygrała przetarg, to jest firma z Olsztyna i muszę powiedzieć, że naprawdę jest to solidnie zrobione i jest cudowny efekt. Bardzo dużą rolę tutaj odegrali również nasi WF-iści, którzy mieli wpływ na to, jaki będzie miała kolor ta podłoga. Dodatkowo oni również byli przy odbiorze, sprawdzali swoim okiem sportowym, czy tam wszystko się zgadza i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. No, środki pozyskaliśmy z Urzędu Miasta, współpracy z Radą Rodziców, naprawdę bardzo duże środki.
5: Był to koszt rzędu 420 tysięcy.
3: No to faktycznie.
5: Także ogromna inwestycja. Myślę, że teraz parkiet, dzieciaki będą zadowolone. Zadowolone z tego, jak wygląda, jak będzie odbywał się ten WF. Ta nawierzchnia była dosyć bardzo zniszczona. Zresztą sam pan powiedział, że w którym roku była sala gimnastyczna w ogóle otwierana. No a przy okazji wymiany parkietu udało nam się zreaktywować z środków Rady Rodziców ściankę wspinaczkową, którą w 2011 pomysłodawcą był Marcin Sypniewski. W 2011 roku została odebrana i no i trwało to bodajże do 2018 roku, gdzie przyszedł czas pandemiczny. No i Marcin się stąd wyprowadził.
3: Mountain Monsters Konin, tak się nazywał ten klub, pamiętam, który Marcin prowadził.
5: Możliwe, tak jakby takiej wiedzy nie mam, natomiast miałam przyjemność spotkać się, porozmawiać o tym, co tam

0: właśnie, jaki był cały zamysł tego, jak to funkcjonowało.
1: Z Marcinem,
0: i,
1: tak?
0: Z Marcinem, okay. Tak. Jak to funkcjonowało i ustaliliśmy sobie pewne tematy, przy których trzeba gdzieś tam popracować, na co zwrócić uwagę. Dawał cenne wskazówki, jak pomóc nam tu przy reaktywacji tego.
1: Z tego, co pamiętam, no to ten klub działał dosyć prężnie, oni nawet startowali wtedy w zawodach.
0: No, myślimy, że może uda się to zorganizować na przestrzeni 2-3 lat, jednak musimy sobie wyszkolić swoich zawodników. Ta sala jest przystosowana do organizowania zawodów, ma dwie tablice, na których się wyświetlają wyniki i jest sprawna, więc myślę, że w przyszłości czemu by nie.
1: Tam trzeba było coś też przy ściance zmienić, dopracować, tak żeby ona była funkcjonalna, jakieś wymogi może się zmieniły od tego 2018 roku?
0: W tamtym roku przeprowadziliśmy pierwszy przegląd techniczny, żeby sprawdzić w ogóle stan, czy jest co reaktywować. Udało nam się uzyskać informację, że ścianka przejdzie przegląd techniczny. W tym roku ponawiamy ten przegląd techniczny. Natomiast sama ściana, konstrukcja jest solidna, więc wytrzyma wiele, wiele lat. Ale trzeba było wymienić liny. Mhm. Do tego kupić uprzęże świeże dla dzieciaków, kaski. Przeszkolić kadrę. Mamy 3 instruktorów i 1 operatora ścianki, więc był to ogromny koszt, bo rzędu 60 tysięcy z Rady Rodziców zostało przeznaczonych środków.
1: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
0: I na ten sprzęt, i na te szkolenia.
1: A nauczyciele musieli poświęcić swój czas.
0: Oczywiście, bo egzamin na instruktora ścianki jest ciężkim egzaminem.
1: Nie był to jakiś taki kurs online tylko?
0: Nie. Przyjechał do nas szkoleniowiec na 3 dni i przeprowadzał zajęcia praktyczne. Natomiast chłopacy musieli i operator musiał zdać egzamin teoretyczny w postaci testów.
1: Mhm. I ruszamy z działalnością klubu.
0: I ruszamy. Ruszyliśmy dniami otwartymi już w okresie zimowym. W czasie do czerwca też przeprowadzaliśmy jakieś tam zajęcia z dzieciakami. Natomiast teraz byśmy chcieli wyjść w szersze kręgi i zaprosić wszystkich koninian do tego, żeby się do nas przyłączyli.
1: Mm-hmm, to o tym powiemy za chwilę, ale też ścianka no jakby wróciła do życia również na lekcjach wychowania fizycznego?
0: Jeszcze nie, dlatego, żebyśmy musieli przeszkolić większą kadrę nauczycielską do prowadzenia tych zajęć. 2 instruktorów już jest z kadry nauczycielskiej, więc mogą prowadzić zajęcia. Prowadzimy zajęcia SKS-ów, dodatkowych zajęć dla dzieciaków. W ramach świetlicy szkolnej też będą zajęcia i to będą wtedy zajęcia bezpłatne dla naszych uczniów szkolnych.
1: I te zajęcia pozalekcyjne, one już się odbywają tak od początku roku szkolnego?
0: Odbywały się do czerwca, natomiast w związku z tym remontem na sali gimnastycznej przesunął się nam przegląd techniczny sali, więc w tym tygodniu będzie dokonany przegląd techniczny.
1: I potem będzie można wrócić.
0: I ruszamy od października.
1: Do zajęć. Okej. Okay. Jakiś nabór w szkole będziecie robili wśród uczniów?
0: Ależ oczywiście już mają informacje o tym, że zajęcia będą. WF-iści instruktorzy też już się pytali, kiedy mogą poprowadzić zajęcia, więc zainteresowanie jest. I myślę, że będzie coraz większa.
1: Mm-hmm. Wspomniałaś, że także osoby spoza szkoły mogą z tej ścianki skorzystać, tak?
0: Oczywiście.
1: Będzie taka możliwość w przyszłości?
0: Oczywiście. Po uprzednim oczywiście umówieniu się z instruktorem, bo jednak jest to sport ekstremalny, więc zawsze ktoś musi być z instruktorów na ściance wspinaczkowej, żeby obserwować, bądź też udzielać konkretnych porad, jak czego nie robić.
1: Mhm, tylko młodzież, czy...?
0: Nie, zachęcamy wszystkich, dorosłych również, więc rodzice też zainteresowali się. Jak dzieciaki zaczęły się wspinać, to również zainteresowanie wśród rodziców zaczęło się pojawiać.
2: No i rodzice uczestniczyli również w tych zajęciach. Sama byłam świadkiem, jak odważne mamy też wchodziły za zgodą instruktorów przy ich asekuracji. Zainteresowanie przy tym otwarciu było bardzo duże w zeszłym roku. Listy były praktycznie non-stop, na full przepełnione i godzin brakowało. A dzieci bardzo to lubią.
1: Czyli przez te lata od 2018 roku tylko była, no, nie była w ogóle ona używana, tak?
0: Nie była
2: używana i właściwie to było bardzo dużo różnych pomysłów, co tu zrobić z tą ścianką, łącznie z tym, że mieliśmy takie głosy, żeby ją ściągnąć. Dla nas to jest zbyt duży potencjał, żeby z tego tak łatwo rezygnować. No i na szczęście tutaj Rada Rodziców stanęła na wysokości zadania i naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Także mamy za co dziękować.
1: Bo to jest jedyna ścianka wspinaczkowa. Jeżeli spojrzymy na wszystkie konińskie szkoły, nigdzie indziej takiej rzeczy
2: tak,
1: nie ma.
2: Mhm. Tak, to jest naprawdę wyjątkowe. Tak.
1: I jedna w ogóle z niewielu chyba w Koninie, z tego co mi się wydaje.
0: W Koninie
1: są jakieś komercyjne chyba, nie?
0: Tak, w Koninie jest jedna ścianka u nas i jedna poza Koninem jest komercyjna.
1: No dobrze, powodzenia życzę. To jeszcze zapytam w takim razie, gdyby ktoś był zainteresowany faktycznie nawet spoza dziewiątki, teraz słyszał naszą rozmowę, gdzie mógłby, co mógłby śledzić, gdzie patrzeć, żeby dowiedzieć się, no w którym momencie, ewentualnie z kim się skontaktować i kiedy w pierwszych zajęciach może wziąć udział.
0: Na pierwsze zajęcie zapraszamy już 6 października. Organizujemy Narodowy Dzień Sportu. Dostaliśmy współfinansowanie z budżetu miasta Konina. Zajęcia będą odbywać się od godziny 15 po uprzednim zapisaniu się. Plakat tego wydarzenia można już zobaczyć na stronie facebookowej Szkoły Podstawowej numer 9 i na Stowarzyszeniu Złota Dziewiątka.
2: Jeszcze dodam, że 6 października to będzie naprawdę bardzo duże wydarzenie dla naszej społeczności, ponieważ to otwarcie jest przede wszystkim sali gimnastycznej z tą nową naszą piękną nawierzchnią i nowym wyposażeniem, na który również zapraszamy serdecznie gości wyjątkowych, którzy są związani z miastem i którzy też się dołożyli. Tak naprawdę dzięki nim ten remont tej podłogi mamy.
1: A powiedzmy, co jeszcze będzie poza ścianką działo się z okazji Narodowego Dnia Sportu w dziewiątce?
0: Oj, już sama ścianka generuje tyle, że będzie się działo, że mogę zaproponować od siebie jakieś przekąski.
1: Aha, czyli głównie skupiamy się właśnie na tej ściance.
0: Skupiamy
1: korzystamy
0: się
1: z tego, co wyjątkowe.
0: Ścianka jest, wspinanie się jest sportem ekstremalnym. Wymaga uwagi, wobec tego, jeśli grupy będą 5-6-osobowe przy jednym instruktorze, to niestety wymaga to od nas 100% zaangażowania w to i uwagę, jak się asekuruje osobę, która się wspina. Ona musi się czuć bezpieczna i zaopiekowana i musi nam ufać.
1: Mm-hmm. A jak myślicie to, że mamy na ostatniej olimpiadzie mieliśmy ten złoty medal Oli Mirosław, to też jakoś wpłynęło, pobudziło do tego, aby tę ściankę reaktywować i większe zainteresowanie tym sportem w naszym kraju, mieście?
2: Muszę powiedzieć, że tak się złożyło, że to się właściwie zbiegło w tym samym czasie. Kiedy pomysł reaktywacji tej ścianki się zrodził w głowie, to jeszcze o Oli nikt nie słyszał tak naprawdę w większym gronie.
1: Czyli podsumowując, konińska dziewiątka sportem stoi.
2: Nawet wczoraj wrócili do nas z pucharem dzieci z wychowawcą z biegów przełajowych, które zorganizował MOSiR. To było w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. I te sztafetowe biegi przełajowe uplasowały naszą drużynę dziewiątkową na 2. miejscu. A poza tym naprawdę mamy bardzo duże sukcesy. W zeszłym roku również zajęliśmy 2. miejsce jako najbardziej usportowiona szkoła w mieście. Liczymy, że to się będzie dalej tak ładnie nam powodziło jak do tej pory.
1: Dziewiątka też ma fajną bazę sportową poza tym, tak?
2: No już teraz taką niepowtarzalną.
1: Bo jeszcze poza tym przy szkole Orlik znajduje się.
2: Dokładnie tak. Na Orliku właściwie cały czas zajęcia z WF-u trwają, z wychowania fizycznego. Tam również dokonaliśmy małego remontu, jeżeli chodzi o budynek. Także to cały czas jest w użyciu i w wykorzystaniu i myślę, że tylko na tym uczniowie mogą korzystać, się rozwijać.
1: A dzisiaj w Sportowym Koninie rozmawialiśmy o bazie sportowej szkoły podstawowej numer 9 w Koninie. To jest ta duża szkoła, która znajduje się na Chorzniu. Tam była już od 2011 roku. Ścianka wspinaczkowa od jakiegoś czasu nieużywana i między innymi dzięki Radzie Rodziców udało się ją przywrócić do stanu używalności. Wobec tego powstał i będzie działał tam uczniowski klub sportowy, tak? Też będzie UKS, czy w nazwie stowarzyszenia?
0: Nie będzie.
1: Czyli po prostu Stowarzyszenie Dziewiątka Konin. W ramach tego stowarzyszenia dzieci będą trenowały tę dyscyplinę sportu, a gościliśmy dzisiaj w naszej audycji prezeska tego stowarzyszenia, przewodniczącą Rady Rodziców w Dziewiątce, Joannę Chęcińską. Dziękuję ci za to spotkanie.
0: Również dziękuję.
1: A także wicedyrektorkę SP9 w Koninie, Monikę Burską.
2: Dziękuję bardzo.
1: A to była audycja Sportowy Konin w sportowym rytmie naszego miasta w Meloradiu na 99.6. Usłyszymy się ponownie z naszą audycją za 2 tygodnie. Za tydzień wyjeżdżam na urlop, więc nieco dłuższa ta przerwa, a po niej powracamy z najświeższymi, najciekawszymi informacjami sportowymi i rozmowami na temat sportu w naszym mieście. Mateusz Krzesiński, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
3: Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Magazyn reporterów w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. W tym magazynie reporterów zajmiemy się problemem śmieci w lasach naszego nadleśnictwa konińskiego. Na ten temat zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Bąkiem z nadleśnictwa w naszym mieście właśnie.
7: Śmieci zawsze są problem. Tutaj nie ma innego mojego zdania, ani nikogo pewnie innego, ktokolwiek był w lesie czy gdziekolwiek. Bo to nie chodzi tylko o lasy, to chodzi też o łąki, to chodzi też o rzeki, wszystko co jest zaśmiecane. Śmieci powinny lądować w śmietniku i gdzieś w miejscu, gdzie będą utylizowane, a nie gdzieś na łonie przyrody. My jako leśnicy, no oczywiście widzimy ten problem. Śmieci z latami zmieniają się, no bo kiedyś były takie bardziej użytkowe, takie, które, takie domowe śmieci, coś, co wytwarzały gospodarstwa domowe. Aktualnie najwięcej takich śmieci to są wielkie gabaryty, przemysłowe, opony. To jest problem, który najbardziej teraz jakby spędza nam sens powiek. I to nie jest też tak, że te śmieci, one się ciągle pojawiają. To są takie jakby rzuty w niektórych momentach, na przykład, nie wiem, taki duży zauważalny skok ilości śmieci w lasach, to mamy wiosną, mamy jesienią. No wiosną, no bo dosyć dużo ludzi spaceruje sobie po lesie, dosyć dużo, no pojawi się śnieg. I ludzie wychodzą chyba z założenia, że jeżeli wyrzucimy śmieci do lasu, ten śnieg to przykryje, to tych śmieci nie będzie widać. No to jest myślenie na zasadzie przykryje coś kocem i tego nie widzimy, tak? Nie ma problemu. Zamiotę pod dywan, no bo jak małe dzieci uważają, że zamknę oczy, to mnie nie widać. W związku z tym my robimy taką dużą akcję zbierania śmieci na wiosnę po to, żeby tak, no bo też wszyscy czekamy na to, żeby już po tej zimie wyjść do tego lasu i odetchnąć świeżym powietrzem i my ten jakby las przygotowujemy pod ten nowy sezon turystyczny po to, żeby do tego lasu się szło przyjemnie i fajnie się go oglądało, a nie narzekało na to, że tu czy tam leżą śmieci. Dlatego wiosna. Drugim takim dużym punktem, dużym takim czasem, kiedy te śmieci się pojawiają, to jest jesień, czyli grzybobrania. Tak, no wyjeżdżamy do lasu. Od razu przypominam, że do lasu nie wjeżdżamy samochodem. Samochody zostawiamy przed lasem, możemy tylko przemieszczać się po lesie, po drogach publicznych i po drogach do tego udostępnionych. W związku z tym jedziemy do tego lasu, no pojawiają się takie drobne śmieci, jakieś butelki, jakieś papierki, coś takiego, co po prostu bierzemy ze sobą z czymś, ale jak już to coś zjemy albo wypijemy, to już trudno nam to po prostu ze sobą zabrać. I oczywiście ten wielki gabaryt, tak jak mówiłem, śmieci przemysłowe, to jest praktycznie przez cały rok, w zależności od tego, kto co akurat ma do wyrzucenia. No oczywiście są pszoki i odbierają te rzeczy. Nie wiem, czy to może wynikać z tego, że na przykład ktoś ma daleko do pszoku, czy nie wiem, czy na tym pszoku trzeba zapłacić za te śmieci, ale pamiętajmy o tym, że jak wywieziemy coś do lasu, to my, nasze służby również zlokalizują tą osobę. I wtedy musimy zapłacić dużo więcej niż na pszoku. I mało tego, nie dość, że zapłacimy za mandat, to oprócz tego musimy to zebrać, posprzątać, doprowadzić do takiego stanu, jakie było przed. I w zależności od tego, jak te śmieci wpłynęły na środowisko, to dodatkowo może być dodatkowa kara.
1: W jaki sposób udaje wam się dotrzeć do osób, które te śmieci wyrzuciły w lesie?
7: To tak, jak udaje nam się znaleźć taką osobę? Na pozór to, co możemy myśleć, to naprawdę często jesteśmy w stanie zlokalizować konkretną osobę. Często zdarza się tak, że w śmieciach znajdujemy jakieś namiary, coś, co jakby daje nam tą wskazówkę, gdzie możemy, w którą stronę możemy iść, gdzie możemy szukać. Na przykład może być fragment adresu, na przykład może być jakiś paragon, może być, nie wiem, jakiś fragment faktury, czegokolwiek, coś, co już jakby daje jakiś sygnał, żeby jakby zawęzić to, ten obszar poszukiwań tej osoby. Może być to też na przykład, nie wiem, nagranie z fotopułapki. Bo tak, mamy fotopułapki w lesie, mamy rozstawiane, mamy w takich miejscach, gdzie po pierwsze te śmieci się pojawiają częściej, tam gdzie wiemy, że w danym okresie roku będzie jakaś większa penetracja ludzka, bo to nie tylko zabezpiecza nas przed śmieciami, to też zabezpiecza nas przed kradzieżami, przed zniszczeniem roślin i też przed nielegalnym wjazdem do lasu. W związku z tym, jeżeli nagra się na przykład, nie wiem, wjeżdżający samochód, nawet na jakimś dalszym odcinku drogi, ale wiemy, że ta droga przebiega z jednego miejsca do drugiego i nie ma możliwości zjechania gdzieś w bok, a na tym odcinku pojawią się śmieci, to już mamy jakąś przesłankę, że ta osoba mogła coś nielegalnie tam zrobić. Więc to, oprócz tego mamy drona. Także dron z dużej odległości potrafi też bardzo ładnie namierzyć daną osobę oraz to, co ona robi. Wszystkie lasy mamy monitorowane. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby las nie był monitorowany. Po prostu czasy się zmieniły, ten nadzór musi być. Oczywiście używamy technologii, bo to jest najłatwiejsze dla nas, bo taki dron potrafi zastąpić 10-15 ludzi w terenie, bo on zrobi dużo większy obszar, dużo szybciej sprawdzi. Mało tego, nagra materiał, który jest dowodem w sprawie. A oprócz tego mamy ludzi w terenie. Mamy naszą straż leśną, która również cały czas jeździ po tym terenie. Mamy leśniczych, podleśniczych w terenie. To też nie jest tak, że my w tym lesie się na przykład, nie wiem, budzimy rano i nie wiemy, co się gdzie dzieje. Mamy też mnóstwo ludzi, takich postronnych, którzy też dbają o ten las, dają nam informacje. Proszę pamiętać o tym, że teraz wystarczy zwykły aparat fotograficzny, nie wiem, zwykły telefon po to, żeby zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś wjeżdża do lasu, jeżeli ktoś wyrzuca śmieci i to już jest dla nas sygnał. Takie osoby po prostu dają nam tą informację i od razu mówię, to nie jest donosicielstwo. To jest dbanie o naszą wspólną przyrodę, o to, żebyśmy w tym lesie mogli odpoczywać, a nie oglądać śmieci. Te śmieci to nie jest też to, że tylko źle to wygląda, tak? Że to wpływa na estetykę lasu, ale również stwarza niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że mamy zagrożenie pożarowe, tak? Te śmieci mogą wywołać pożar. Ten samochód, który wjeżdża do lasu, może wywołać pożar. Mało tego, w lesie jest zwierzyna. Ta zwierzyna może się poranić na tych śmieciach. Ten śmieć to jest obcy element środowisku, w związku z tym trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Jeżeli ktoś na przykład jest na spacerze, o co apeluję, i zauważy gdzieś śmieci, mniejsze, większe, nie mówię, że nie wiem, że to musimy biegać z każdym papierkiem, bo jeżeli gdzieś widzimy jakiś śmieć, zabierzmy go ze sobą. Ja wiem, że my go tam nie przynieśliśmy, ale zróbmy coś dla tej przyrody. My jako leśnicy zbieramy cały czas te śmieci, wywozimy je z lasu, utylizujemy i co najważniejsze, płacimy za tą utylizację. My płacimy za i zbieranie śmieci, i utylizację. Te pieniądze mogły być przekazane, przekierowane na zupełnie inny cel, na ochronę przyrody, nie wiem, na hodowlę lasu, na cokolwiek innego, a my ponosimy kolosalne koszty po to, żeby zbierać śmieci, których nie powinno być w tym miejscu. Więc naprawdę oprócz tego, że to są pieniądze, żywcem płacone pieniądze za różnego rodzaju opłaty, za to zbieranie, oprócz tego proszę pamiętać, że my musimy zaangażować do tego ludzi. Ci ludzie w tym czasie mogliby zupełnie co innego robić, a nie chodzić po lesie, zbierać śmieci. Oni, no naprawdę, no wykształceni ludzie, którzy znają się na swoim zawodzie, chodzą i zbierają śmieci po ludziach. No naprawdę, no to nie temu ma to służyć. Starajmy się dbać o to środowisko i naprawdę, no dużo lepiej się idzie do lasu, w którym nie ma śmieci, gdzie, nie wiem, możemy spokojnie poddychać, a nie co chwilę widzimy jakieś dzikie wysypiska śmieci, bo akurat ktoś miał taki pomysł, żeby to wywieźć do lasu. No, no nie idźmy w tą stronę i ja naprawdę zawsze, co roku praktycznie apeluję o to, że śmieci mają trafić na wysypisko, a nie do lasu i nigdzie więcej.
1: Jakie konsekwencje, jaki mandat możemy dostać, jeżeli zrobimy coś takiego jak wyrzucenie śmieci w lesie?
7: Mandat możemy otrzymać od 500 do 5000 zł, ale to jest taki jakby najmniejszy wymiar kary. Bo oczywiście musimy dany teren posprzątać. Musimy zutylizować te śmieci, tak? Zabieramy, sprzątamy. Także doprowadzamy do stanu sprzed tego, jak te śmieci wyrzuciliśmy w tym lesie. Ale w zależności od tego, jakie były jeszcze konsekwencje tego działania. No bo może być taki przypadek, że na przykład wyrzucimy śmieci, obok będzie ciek wodny i ta woda zostanie zatrutna. W związku z tym mamy szkodę w środowisku. I to już zupełnie inne przepisy. Może się zwierzyna poranić na tych śmieciach. Może się las zapalić, więc tu już po prostu jest dokładane do tego, jakie nasze działanie ma konsekwencje. Więc pamiętajmy, zawsze musimy myśleć. Jeżeli już, nie wiem, przyjdzie nam do głowy, że świetnym pomysłem będzie wyrzucenie śmieci do lasu, to pamiętajmy o tym, jakie mogą być konsekwencje. Nigdy nie wyrzucajmy śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Jest naprawdę, teraz odbierają wszystkie śmieci. Wielkie gabaryty można zawieźć na PSZOK, tak? Ja wiem, że to od nas wymaga trochę zaangażowania, ale pamiętajmy, że żeby te śmieci wywieźć do lasu, to też musimy gdzieś pojechać. To nie jest tak, że te śmieci nagle z naszego domu, czy z naszego zakładu, nagle w magiczny sposób znajdują się w lesie. Ktoś musi poświęcić ten czas. I tak naprawdę ta pozorna oszczędność może się okazać dla nas kolosalną stratą.
1: O jakich ilościach mówimy? Pamiętam, że było to podawane tak obrazowo poprzez liczbę cystern wypełnionych śmieciami.
7: To tak. No ja akurat przed wywiadem pozwoliłem sobie zobaczyć na dane sprzed 10 lat. Znaczy jak to się zmieniało w ciągu 10 lat i tak, żeby to zobrazować, to w 2017 roku zebraliśmy 238 metrów sześciennych śmieci. Prawie 240 metrów sześciennych śmieci. To są takie kostki metr na metr na metr i taki rząd ponad 230 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo śmieci. Pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy jako lasy wysypiskiem śmieci. Tych śmieci nie powinno być tam wcale. W lesie mamy ustawione śmietniki w miejscach postojowych. Mamy przy ścieżkach edukacyjnych, w miejscach, gdzie faktycznie ci ludzie mogą, znaczy najczęściej się pojawiają, w związku z tym ta liczba ponad 200 metrów sześciennych śmieci jest przerażająca, bo tego nie powinno być. Pamiętajmy o tym, że to też nie są takie śmieci, że w jednym miejscu zbierzemy, nie wiem, 100-200 metrów sześciennych. To są śmieci zbierane przez cały rok w małych ilościach, ale rozrzucone na ponad 14 tysiącach hektarów, bo na takim terenie Nadleśnictwo Konin zarządza. I stopniowo co roku, no wiadomo, to się zmieniało. Ale tak przez do 2020 tak naprawdę ponad 200 metrów śmieci zbieraliśmy co roku. Później pojawiła się pandemia, tak, więc tych ludzi też było trochę mniej w lesie. Też jakby każda obecność człowieka w lesie powodowała, że no, on był bardziej narażony na dostrzeżenie, niż no, w tłumie, wiadomo, łatwiej zginąć. Tutaj akurat było inaczej. No i później zaczęły te śmieci spadać tak do 150, aż do 133 w tym roku. To jest 133 licząc na koniec sierpnia. Czyli tak naprawdę no do końca roku mamy jeszcze parę miesięcy. I mam nadzieję, że tych śmieci nie przybędzie, ale no to by było bardzo, bardzo optymistyczne z mojego punktu widzenia.
1: Z roku na rok jest ich coraz mniej?
7: To są nieduże zmiany, naprawdę. To jest rzędu, oscylują plus minus około 150 metrów sześciennych, no plus minus 10, no ale to są takie zmiany, że gdzieś zauważymy więcej śmieci, gdzieś nie zauważymy, ktoś nam zgłosi, więc pozbieramy, tak, gdzieś natkniemy się, bo proszę pamiętać też o tym, że mając 14 tysięcy hektarów pod nadzorem, to jest potężny obszar. My też nie możemy być w każdym zaułku, w każdym miejscu. W związku z tym, jeżeli gdzieś jakby znajdziemy te śmieci, no to automatycznie je sprzątamy. Ktoś nam da informację o tym, że te śmieci są. Też je sprzątamy. Ale też na pewno są fragmenty. I tego nie wykluczam, że te śmieci po prostu są i my je po prostu nie widzieliśmy. No las, no to jest ileś warstw roślin, tak? Trudno dostrzec. Czasami jak idziemy po lesie, to nie dostrzegamy, nie wiem, czegoś, co się znajduje 10-15 metrów od ścieżki czy od drogi, więc no to też nie jest tak, że te śmieci są wyrzucone zaraz przy drodze.
1: To była rozmowa z Grzegorzem Bąkiem z Konińskiego Nadleśnictwa. To wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia. Dziękuję za uwagę. Mateusz Krzesiński, kłaniam się.
3: Magazyn reporterów w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: pora zacząć nowy dzień na konińskich ulicach. Przed mikrofonem Agnieszka Pędzik. Zapraszam do wspólnej jazdy, a ta o tej porze to w Koninie sama przyjemność. Korków ani wzmożonego ruchu na razie nie ma. Na ulicach jeszcze dość sennie. Jedynie na Przemysłowej i trasie warszawskiej pojawia się nieco więcej aut. No i pogoda nawet dopisuje, bo deszcz nie pada i padać nie powinien.
1: Poznajcie się. Ten dzień, który tak szybko się zaczyna, to czwartek, 24 września dzisiaj. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już w 6:30. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej.

Ili Aux i Breaking Dishes w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Dzisiaj od rana w czwartek. No jak tam ten czwartek się wam zaczął? To jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zgarnąć Melo Merch. No i do tego trzy szoty, które już przygotowane dla was. Czeka torba Meloradia. Możecie ją mieć na sezon jesienny. Idealnie pasuje. Czekam na was. 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Pochwalcie się, że już wstaliście. To w końcu jakiś gruntowny sukces już jest na waszym koncie. 321-321-777. Trzy poranne szoty czekają na was do zgarnięcia torba Meloradia. Kto będzie dzisiaj naprawdę szybki? Czekamy. Dzwoncie już teraz.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. To Sylwa Bampaj on tonight. A to jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, siemaneczko. Grzesiek, teraz już w pracy,
1: witam
0: czy dopiero w drodze do pracy? Grzesiek, przycisz trochę radio. Ja rozumiem, że chcesz być gwiazdą, ale będzie ci mocno mylić, jak będziesz słyszał siebie dwa razy.
1: No już przyciszyłem.
0: Zrobione. Słuchaj, co tam fajnego u ciebie oprócz pracy, co?
1: No właśnie, jestem w pracy, pracuję jako kierowca samochodu osobowego.
0: Dobra, a po pracy to coś robisz fajnego?
1: Dzisiaj po pracy mam spotkanie ze znajomymi, z którymi już miesiąc temu się umówiłem.
0: Aha, dobra, brzmi nieźle, chociaż tak bardzo poważnie. Słuchaj, to żeby cię dobrze przygotować do tego spotkania i lekko rozluźnić, uwaga, ty nasza gwiazdo jedna, z samego rana mamy dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Grzesiek, trzy szybkie pytania. Ser z dziurkami czy bez dziurek?
1: Z dziurkami.
0: Długie czy krótkie rzęsy?
1: Długie.
0: Okej. Morsowanie, tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak, próbowałeś?
1: Próbowałem już nieraz.
0: Dobrze. Mój drogi, to dla ciebie melotorba. Będziesz mógł na następne morsowanie się wybrać z naszą torbą. Zapakujesz tam co trzeba, no, a potem to już dasz nura. Dzięki, miłego, fajnego dnia. A teraz dajemy nura w czwartek.

0: całkiem nieźle się nam ten czwartek rozkręca. Stumbling in, blisko, coraz bliżej też i weekendu jesteśmy, a jeszcze bliżej siódmej, a to znaczy, że blisko jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Powiedz mi, ile byłbyś w stanie wydać na kubek z muminkami?
0: Pewnie mniej niż ty.
1: Być może.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless Melo. A ile dzisiaj na termometrach zobaczymy? O tym w prognozie pogody niedługo za 6-7.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Co?

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.

0: Mów, cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
2: Czwartek w Koninie budzi się leniwie. Słońce nad miastem wstało o 6.35, a zajdzie o 18.42, ale nie będzie go za dużo nad naszymi głowami. Pojawi się po południu, a tak na niebie mają królować chmury. Parasole możecie jednak zostawić w domach, ale kurtka

0: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Takimi słowami w ONZ Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Polski szef dyplomacji oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej oraz przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
1: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy.
0: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w ZUS-ie. Kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za 46 tysięcy euro. To bardzo rzadki na rynku okaz.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: A wy już dzisiaj piliście swoją ulubioną kawę ze swojego ulubionego kubka? To jak nie, to jest idealny moment. 7 na zegarach, mamy dla was czwartek i dużo energetycznej muzy. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, siemano, hej!

0: Florida, UCL, Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy już 13 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, jak tam? Podoba się wam?
1: No, powiedzmy.
0: O, ależ entuzjazm. Słuchajcie, liczymy na wasz entuzjazm i na wasze mega pomysły, bo mamy taki pomysł. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Czekamy na głosówki. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Jakie macie pomysły? Wbijajcie szybko na meloradio.pl. Można z telefonu, tak najprościej, tam na dole słuchawka. Wciskacie i wysyłacie głosówkę. A my mamy fajny merch w zamian. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera?

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Melo Radio. Podkręcamy tempo, mamy czwartek, mamy 19 minut po godzinie 7 i mamy pytanie do was. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I kilka propozycji na początek. Pan to chyba nie tutejszy, co? Smacznego! Dawno tego nikomu nie mówiłem. Albo kucharz życzy dużo zdrowia. Czekamy na wasze propozycje. Propozycje, słuchajcie, a w Korei Południowej, no co jest dzisiaj u mnie? Jeszcze raz. Jest taka propozycja w Korei Południowej. Pewna firma płaci swoim pracownikom za to, żeby się ruszali. Jedna z firm stworzyła taki system, który ma zachęcać ich pracowników do fizycznej aktywności. No, proste to jest. Punkty się zdobywa za to, że człowiek się tam w firmie, wiecie, rusza albo od czasu do czasu poćwiczy. Te punkty później można zamienić na kasę. Fajnie, kto by tam się nie chciał w firmie trochę pokręcić, to i tam i zrobić dobre wrażenie, nie?
1: To Waldek, robimy teraz biegi z przeszkodami przez całą firmę.
0: No, u niektórych to dzisiaj przeszkody od samego rana. Słuchajcie, a ja to mam wrażenie, że w niektórych firmach u nas to z kolei wprowadzili jakiś konkurs na dobre chowanie się przez cały dzień.

0: Music Sound i Fast Boy w Meloradiu. Podkręcamy tempo. No i wiadomo, że w różnych sytuacjach różne rzeczy się słyszy, a dzisiaj to pytamy was, czego byście nie chcieli usłyszeć od kelnera w restauracji, od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie. Propozycji sporo od was, czekamy na wasze głosówki, nagrywajcie na meloradio.pl, najlepiej wbijać się z telefonu, tak najwygodniej tam na dole słuchawka. Wystarczy, że wciśniecie, nagracie i wyślecie, a później możecie usłyszeć się w Melo. No to czekamy na meloradio.pl.
1: Przy płaceniu na pierwszej randce, że wskoczyła odmowa.
0: No tak, no ale wiadomo, no, to pierwsza słabe. Randka, no. No, mogą różne rzeczy się zdarzyć. A twoje propos?
2: Przepraszam, kucharz właśnie pyta, czy ktoś z państwa umie gotować.
0: Dobre, czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
11: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
12: Jest, jest, jest!
13: Co cię tak cieszy, kochanie?
12: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
13: W czym?
12: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
13: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
12: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
8: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
14: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: David Guetta, Kelly Rowland w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy, czego nie powinien powiedzieć kelner, przynosząc jedzenie, czego nie chcielibyście od niego usłyszeć w takiej sytuacji. Wasza propozycja podoba mi się bardzo. Odważny wybór. Albo niech pan najpierw zatka nos. Albo jest pan pewien? Albo to tak od razu podpowiem, tam jest toaleta. No albo założyłem się z kolegą, że pan tego nie zje. No dobra, albo...
1: Będzie pani to jeszcze jadła?
0: Dobre.
2: Ta zupka to nam się rozlała w zeszłym tygodniu, ale była już tyle razy odgrzewana, że na pewno nie ma w niej żadnych bakterii. Smacznego.
0: Ale tłumaczenie przekonywujące. A twoje propo?
3: Szanowni państwo, dzisiaj jest specjalne wydarzenie, ponieważ na żywo będzie grać Zenon Martyniu.
0: Dobre, dobre. Oj, uwaga.
4: Zauważył pan to coś na talerzu przed czy po ugryzieniu?
5: Czego nie chcę usłyszeć od kelnera?
0: No.
5: Podać słomkę, czy wyciągnie pan sobie z butów?

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Idealnie wchodzi ten czwartek, to Robin Schulz, Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Idealnie, newsy za chwilę wejdą.
1: Wrzesień i rekordowo dużo deszczu, gdzie? O tym za chwilę.
0: Sprawdźcie w Melo Radio teraz już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: To Biramio w Melo Radio. A dzisiaj będzie chłodno czy chłodniej? O tym w prognozie pogody już za chwilę.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
11: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
12: wszystko, czego dziś chcę.
13: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
16: Phonix Ból Uszu Max.
15: Słucham?
16: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
15: Phonix Ból Uszu Max?
16: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
21: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
22: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
21: Spotkajmy się w Biedrze.
23: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Trafik.
24: Utrudnienia natknął się kierowcy jadący krajową 25 z Konina w stronę Kalisza i w przeciwną stronę zresztą też, bo w miejscowości Piątek Mały zderzyły się dwie osobówki i policja wprowadziła ruch wahadłowy. W Koninie ruch jest spory i zatory tworzą się na trasie warszawskiej przed mostem, na dojazdówkach do Ronda Miast Partnerskich, a także na Kleczewskiej czy Przemysłowej. Miało nie padać, a jednak pogoda zaskoczyła chyba samych synoptyków. Wygląda na to, że jak jest jesień, to na wszelki wypadek zawsze warto mieć przy sobie w torbie czy plecaku składany parasol. Według najnowszych prognoz będzie padać nie tylko o poranku, ale przejaśnienia też nie są wykluczone. Na termometrach w Koninie zobaczymy dziś nie więcej niż 17 stopni, a na razie wciąż jeszcze chłodno, w okolicy 10 stopni.
0: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie.

0: Puchaniu 47-letnia Katarzyna G. została zwolniona. Rio de Janeiro w Brazylii ma rekordowo deszczowy wrzesień. Średnia opadów od początku miesiąca wyniosła już 163,2 mm. To najwięcej w historii pomiarów. Rusza piąta edycja Piłkarskiej Ligi Narodów w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy.
1: A my ruszamy z kolejną porcją energetycznej muzy dla Was z samego rana. No i niedługo ruszymy też z naszą zabawą. Ostatnie słowo, bądźcie blisko Melo. Podkręcamy tempo, inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

0: Tayo Cruz i Ludacris w Melo. Break your heart. Podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 8. A wy wiecie, co powinniście robić o tej porze, no nie? Dzwońcie do Melo jak najszybciej.
1: 321-321-777. Smartfony w dłoń. Telefony stacjonarne w dłoń, jeżeli w ogóle jeszcze takie macie. 321-321-777.
0: Ja tam bym dzwonił w takim razie. Jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę. Czekamy na was. Za chwilę startujemy z zabawą. Ostatnie słowo. Do zgarnięcia fajny merch od Melo, więc... Nie czekajcie, tylko dzwońcie szybko. 321-321-777.

0: Galanty, Snow Money w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, a to już 17 minut po 8. Zaczynamy. Ostatnie słowo. Razem z nami jest Aleksandra. Cześć, Ola. Ola, Ola, słyszymy się? Olu, dzień dobry, halo. No nie mówcie mi takich rzeczy. Ola, byłaś przed chwilą, słyszymy się?
1: Tak, już się słyszymy.
2: Halo, halo.
0: Ola, nie rób nam takich rzeczy. To jest Ola. Ola, która teraz się relaksuje, a później będzie jechać do pracy. A Mariusz to jedzie do pracy, bo jest kierownikiem. Cześć, Mariusz.
3: Witam, cześć.
0: Cześć, kierowniku. No dobrze, to słuchajcie teraz uważnie. Zasady są takie. Za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Słowa mówicie po jednym. Podajecie na zmianę. Jedno słowo Aleksandra. Ola zacznie, bo jej imię jest na A. Jedno Mariusz. I znów. Jedno Aleksandra i jedno Mariusz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest 20 sekund. Jeszcze raz powtarzam, po jednym słowie zaczyna Aleksandra. Jedno słowo Aleksandra, potem Mariusz, jedno Ola, potem Mariusz. Czy wszystko jasne?
1: Wszystko jasne.
0: No to uwaga, w takim razie kategoria instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne, czas start.
1: Perkusja.
3: Gitara.
0: Ola, szybciej.
3: Gitara.
1: Cymbałki.
0: Mariusz.
3: Cymbałki.
0: Jak cymbałki? Powtórka nie liczy się. Ola. Koniec. Koniec czasu. Słuchajcie, to trzecie to już tak trochę nie za bardzo, bo trochę po czasie, ale Ola 2 punkty, Mariusz 1. Słuchajcie, no jest tak duży wybór, naprawdę. Trąbka, gitara, perkusja, flet, skrzypce, fortepian. Co tam jeszcze można by było? O, gitara, chyba mówiłem. Mandolina. O, ale mi przyszło do głowy teraz.
4: No
0: dobra.
4: Jaki muzykalny.
0: Ola, grasz na jakimś instrumencie?
1: Nie gram, na nerwach jedynie.
0: Okej, ja też lubię. Mariusz, kierowniku, a ty?
3: Też nie gram.
0: Też nie grasz. To wybierz sobie jakiś, może czas zacząć potrenować troszeczkę. Dla was mamy oczywiście Melo Merch. Ola, dla ciebie skiety, a Mariuszowi wysyłamy Melotorbę. Dzięki.

0: Josh Baker w Meloradio i My Place. A my od rana podkręcamy tak tempo, żebyście dotarli do tych miejsc, w których już powinniście być o tej porze, bo przecież to już prawie w pół do dziewiątej. Niektórzy biorą się za coś mega ważnego właśnie o tej porze. Trzymamy kciuki. Marshmello i Ellie Goulding za chwilę w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Rain in Ibiza, takie rzeczy też się zdarzają. Felix Jan w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, a u nas to się zdarza i to codziennie, że ktoś zgarnia szybką kasę. Trzeba mieć tylko dobry pomysł, na co wydać te pieniądze. Dobry pomysł, a nawet bardzo dobry, miał Oskar.
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Oskar już ma, teraz wasza kolej. Oskar, graj i podkręcaj tempo, a wy wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, jaki macie pomysł, na co wydacie te pieniądze. Szybka kasa czeka i dzisiaj znów już niedługo do kogoś trafią 200.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

0: A już o 9:00 zagramy.
1: Eben i Hertz w Melo Radio już za chwilę. Będą też newsy i prognoza pogody.
2: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Czyta lektor AI.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złote 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Trafik.
18: Udzielców, Kleczewska, Aleje 1 Maja czy Wyszyńskiego to te miejsca w Koninie, w których miejscami jeszcze mogą się tworzyć zatory. Poczekacie też przed rondem miast partnerskich i na trasie warszawskiej, na Przemysłowej. Na Przemysłowej uważajcie na drogowców, tu ekipy naprawiają nawierzchnię i do jutra mogą być utrudnienia. Szaro, buro i ponuro za oknami, jesień. Nie chowajcie jeszcze parasoli, bo popada, ale słońce zza chmur też ma na chwilę wyjrzeć. Niestety nie będzie go dużo i nie zostanie z nami na dłużej. W prognozach synoptyków na najbliższe dni dominują chmury. Spójrzmy jeszcze na termometry. Teraz pokazują one 11 stopni, a maksymalnie w Koninie ma być 17 stopni. Po południu jednak wiatr może nas chłodzić.
9: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
19: Z 8 do 7 zmniejszyła się liczba kandydatów na prezydenta Krakowa. Decyzję o rezygnacji ze startu ogłosił bezpartyjny radny Jan Hoffman. Poparł innego kandydata, bezpartyjnego Łukasza Gibałę.
20: Mamy kandydatów partyjnych, kłócą się, ale ich dialog dotyczy warszawskich sporów.
19: Mówił Hoffman. Nieoficjalnie mówi się też, że Jan Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem Krakowa. Koncern farmaceutyczny GSK chce zwolnić część załogi w Poznaniu. To nawet ponad 500 osób, wszyscy są pracownikami IT. Takie informacje podał serwis e-poznań.pl. Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu, to na użytek sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług. A Słowenia będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy, wygrała w turnieju.

0: Áno, aj Martin Solveig, All Stars v Meloradiu. Tak podkrecame tempo, máme už čtvrtek, máme už 12 minút po 9. No i dzisiaj też mamy dzień stylistów rzęs. Słuchajcie, wy dzisiaj wiemy, że od rana wystylizowani, a my do was mrugamy od rana. I Światowy Dzień Morza też. A jakby tak się wybrać gdzieś na jakieś ciepłe morze, nie byłoby źle. Słuchajcie, no, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby mieć klasę z kolei.
1: Serio?
0: Ale jest kilka rzeczy, które ludzie z klasą mają w domu. I za chwilę o tym, co to takiego. Sprawdzicie, czy też to macie.

0: Dobra, idziemy. Bambi jak Leosia w Melo. Dobra, uwaga, teraz będzie trochę rymowany na początek. Spece od robienia dobrego wrażenia. Słuchajcie, podpowiadają, że jak chcecie zrobić dobre wrażenie na gościach swoich, to jest kilka rzeczy, które musicie mieć na chacie, koniecznie. To jest takie, to są takie rzeczy, które robią różnicę i podobno ludzie z klasą to mają w domu.
1: No ale co?
0: No i teraz uwaga właśnie, bo to nie są takie proste rzeczy, nie? No. Na przykład, ludzie z klasą w domu to mają wazon na kwiaty.
1: Mam.
0: Bardzo dobrze, tak, sprawdzamy dalej. Serwetki mają ludzie z klasą, no?
1: No są w szafce, no.
0: Teraz uwaga, bo ciężka akcja wjeżdża, deskę do krojenia też mają.
1: No mam.
0: No i przynajmniej jedną książkę.
1: O, mam dużo.
0: No? No. Tyle klasy w tobie, nie? Kto by się spodziewał?
1: A ta piąta rzecz?

0: My oh my, Chris Cross, Amsterdam w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to już 26 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo o tym, jak młodzi ludzie chcą, żeby szef do nich mówił. A wcześniej Ella Henderson w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
16: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
20: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Jest, jest, jest!
21: Co cię tak cieszy, kochanie?
22: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
21: W czym?
22: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
21: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
22: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
23: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia. O reklamie.

0: Sigala. I Sweet Loving w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie godzina 10. Słuchajcie, okazuje się, że młodzi ludzie chcą, żeby szef mówił do nich jak do AI. Przepytano ponad 11 tysięcy młodych osób z różnych części świata. No i ponad połowa z nich wyraźnie zaznaczała, że od swojego szefa chce bardzo konkretnych instrukcji w pracy. Co i jak ma być zrobione. No ale jednocześnie, jeśli młodzi pracownicy zauważają, że ich szef sam korzysta ze sztucznej inteligencji, to szczerze przyznają, że mniej mu ufają i nie uznają za profesjonalistę i fachowca.
1: Będę złośliwy, bo jeżeli szef korzysta z tych młodych pracowników, to i tak pośrednio korzysta ze sztucznej inteligencji.
0: Czyli generalnie młodzi chcą kompetentnego szefa, ale takiego, że bez AI. Ej, u niektórych to może być trochę ciężkie.

0: Prima Donna, czyli Two Colors w Meloradio. Taki numer mam dla was na finał dzisiejszego poranka. Najlepszy drop nowych hitów też mamy w Meloradio, no a to jest jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujecie oczywiście na meloradio.pl. A w Meloradio o tej porze to oczywiście jest Adi, którego znacie z Meloradia. Siemanko.
1: Siemanko, tak, jestem Adi. Lubię jeść i lubię...
2: Nie wyglądasz.
1: Nie? Naprawdę?
2: Nie, no.
1: Znaczy trochę schudłem ostatnio, to może faktycznie dlatego, ale... Jeżeli bym mógł, to ja bym chętnie do tego wrócił.
2: Okej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Shimza i Fire Fire w Meloradio.
0: A to chyba nie będzie trudne, nie?
1: Żeby wrócić do jedzenia? Znaczy ostatnio, wiecie, jesień, zima idzie, nie? Tak się zastanawiam, czy zapasów, żeby nie zrobić trochę.
2: Można, to ten dobry moment.
0: No. Widać, że przygotowany.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
14: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Z utrudnieniami na Przemysłowej muszą się liczyć kierowcy w Koninie. Jeszcze do jutra mają być tam prowadzone prace związane z remontami cząstkowymi nawierzchni jezdni. Drogowcy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Prace też na Dworcowej, wprawdzie na chodnikach, ale i tu kierowcy muszą zachować ostrożność. Najbliższa godzina upłynął nam w Koninie pod znakiem chmur. Jesień rozgościła się u nas już na dobre i na razie nie zamierza ustępować miejsca babiemu latu. Po południu możemy się spodziewać opadów deszczu i temperatura też nie będzie nas rozpieszczać. Maksymalnie ma być 17 stopni. Jutro temperatura bez zmian. Na niebie też mają być głównie chmury, z których od czasu do czasu popada deszcz. Pamiętajcie o parasolach.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Na odór w północnym Koninie skarżą się mieszkańcy. Ma on pochodzić z biogazowni. Odpady z fermentacji są wykorzystywane przez rolników. Jak mówi jeden z mieszkańców, najgorzej było latem.
2: W tą falę upałów ktoś nam tutaj powylewał, jak się okazuje, na pola tą substancję. I to później przy korzystnych wiatrach, akurat jak wiało to w naszą stronę, czyli tutaj w tym przypadku Gosławic, to te osoby po prostu miały tak duszący zapach, że nie dało się po prostu funkcjonować normalnie.
1: Mieszkańcy spotkali się z władzami miasta. Magistrat ma porozmawiać z dzierżawcami miejskich pól. Miejski TBS w Koninie nagrodzony dostał srebrną statuetkę w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. To za rewitalizację terenu po byłej bazie PKS. 1/8 finał Pucharu Polski w okręgu konińskim za nami. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczyło 6 drużyn, które o tym Mateusz Krzesiński.
3: To Warta Kramsk, Wiktoria 2 Września, Olimpia Koło, Orzeł Kawęczyn, GKS Sampolno i Polonia 2 Golina. I dziś o ćwierćfinał powalczą zjednoczeni Rychwał z Turem Turek.
1: Ostatni mecz w środę Kasztelani Brudzew i Górnika 2 Konin.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Zakrapiana impreza tematem numer 1 w PZPN-ie, w tle afera nagraniowa. Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino podchmielony prezes związku Cezary Kulesza miał zostać uwieczniony potajemnie przez swojego bliskiego współpracownika. Wojsko wspólnie z policją szukają niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Malborka. Nadleciał wczoraj od strony obwodu Królewieckiego. Jest szansa na obniżki cen paliw, chociaż małe. To dzięki optymizmowi na giełdzie po rozmowach negocjatorów z USA i Iranu, mówi analityk Jakub Bogucki.
6: Nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany.
5: Zagrożeniem jest zapowiedź Donalda Trumpa o zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na koniec tego wydania jeszcze o tym, że Holandia ogłosiła powrót na Eurowizję. To od przyszłego roku, a Eurowizja będzie w bułgarskim Burgas.
4: Siemanko, mamy czwartek, jest 10:00 punktualnie na zegarach, ja jestem Adi. Trochę mi się nie wyspało, ale o tym pogadamy nieco później. I na początek, kiedy inni gadają, my już gramy. Shimza, Fire, Fire.

0: Offenbach i Star Sailor for the floor w Melo Radio i 15 minut po 10. Słuchajcie, z kim nie rozmawiam? Nie wiem, gdzieś tam się spisuje czy cokolwiek, to słyszę tylko jedno.
1: Nie mogę, bo ja chory jestem teraz.
0: No i powiem wam, że chyba dosłownie sezon na
1: przeziębiłem się
0: mamy rozpoczęty i dlatego moje pytanie do was brzmi: jak opisać tę pogodę w trzech słowach? Mam do was prośbę, żebyście nagrali głosówkę, podali mi propozycję w trzech słowach, jak określić tę pogodę. Zróbmy coś szalonego. Im bardziej pokręcone, tym tylko lepiej. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A teraz Robin Schulz, Felix Jen i One More Time. Gramy to w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin, World Wave, Melo Radio, 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No i dzisiaj w trzech słowach opisujemy pogodę, bo jest jakaś masakra. WhatsApp Melo Radia i grzechu, zima!
1: Jest jesień, z jesienią kojarzą się oczywiście dynie. W Wielkopolsce na dynie mówimy banie, więc określę tą pogodę w trzech słowach. Totalnie do bani. Pozdrawiam, Krzysiek z Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. Powiem tak, jutro jest piątek, to jutro może być też niezła bania. Artur, co tam?
2: Jak na razie to pogoda jest podobna zupełnie do niczego.
0: No to prawda, Fryderyk też w zasadzie taki szarawy, by nie powiedzieć antracytowy.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Melo Radio Konin na 99.6 FM.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 0%.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
5: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii zagrają także sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Pitbull, T-Pain i Hey Baby, Drop It to the Floor, Melo Radio. Mamy 18 minut do godziny 11. Razem ze mną jest Jula Wasilewska. To jest dziewczyna, która generalnie wszystka wam zaśpiewa. Siemano!
1: Siemanko! Cześć, Adi! Ale fajnie tutaj mi w Melo Radio, ale czas!
0: Fajowsko, nie?
1: To ale naprawdę jest fajne!
0: To trenduje, by się chciała powiedzieć.
1: Aż by się chciała.
0: Słuchajcie, Jula też pracuje w radiu, ale na razie nie będę mówił nazwy, bo nie wiem, czy mogę, ale nie o to mi chodziło. Słuchaj, dzisiaj ze słuchaczami robimy taką akcję. Opisujemy pogodę w trzech słowach. Opisz mi dzisiejszą pogodę w trzech słowach, dawaj.
1: Ciekawa, niebanalna, twórcza.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Myślałem, że raczej będzie coś innego, ale dobra, nieważne.
1: To jeszcze jedna próba, poczekajcie. Nieciekawa, taka raczej pochmurna i taka wrześniowa.
0: Super, na wasze propozycje czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej!

0: Marlon Hofstadt, So Story, I Like Melo Radio, 10 minut do 11, a ze mną Marcin Sikora. Siemano.
1: Siemano, już sobie poprolumowałeś?
0: Trochę tak. Znaczy, ja to tak lubię. Wiesz, a, zawsze spoko. To jakieś zaskoczenie. A co w newsach masz? Też zaskoczysz?
1: A w newsach będzie śnieg znowu, nie, bo no, wiem, że lubisz nie. bardzo, tak.
2: Słuchaj, nie, umawiamy się, Marcin, od dzisiaj oficjalnie, aż wstałem, no. jest ban na śnieg w tym studiu.
1: A ty se możesz.
3: A już o 11 zagramy.
2: Proszę Państwa, nie ma śniegu, odwołuję śnieg. Odwołuje śnieg muzycznie, bo jeszcze... Znaczy, no nie, no, o 11 punktualnie. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ban na śnieg w studiu Meloradia. Nie ma śniegu.
1: Zaraz przyniosę gaśnicę, to zobaczysz.
2: Był taki jeden.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nieważne, czy masz duży czy mały interes, w Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon Twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: 14 stopni, tyle teraz pokazują termometry w Koninie. Po południu ma być 15-16 stopni i taka sama temperatura ma być też jutro. Nadal też chmury będą królowały nad naszymi głowami i wygląda na to, że na przejaśnienia nie mamy co liczyć. A z chmur od czasu do czasu deszcz może nam pokropić na głowy. Niewielki, ale i tak możemy zmoknąć. Pora przeprosić się z cieplejszymi rzeczami i parasole zawsze mieć pod ręką.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Duże ilości nielegalnych papierosów i tytoniu przejęli funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego. W czasie akcji przeprowadzonej w Koninie, Golinie i Jarocinie znaleźli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. Najwięcej nielegalnego towaru było w Koninie. Część papierosów nie miała znaków akcyzy, część miała białoruską. Gdyby trafiły na rynek, uszczopiłoby to Skarb Państwa o niemal 400 tysięcy złotych. A dziś policjanci w Koninie uczą mieszkańców, jak być świadomym uczestnikiem ruchu. Na parkingu przed galerią nad jeziorem kierowcy mogą się nauczyć pierwszej pomocy i sprawdzić w symulatorze, jak wygląda zderzenie z rowerem, hulajnogą czy pieszym. O bezpieczeństwie uczą też młodzi strażacy z młodzieżowych grup pożarniczych. Spotykają się ze swoimi rówieśnikami w szkołach i organizują pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu i o tym, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności, nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród młodszych.
0: Akcja potrwa 2 dni.
3: Minuta do 11. Marcin Sikora i Newsy Meloradia.
4: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej, tak twierdzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków doszło wczoraj wieczorem niedaleko Grójca. Trwa ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W szkołach są pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także o zachowaniach w sytuacjach zagrożenia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności.
4: Akcja w szkołach potrwa do jutra. Z Zakopanego widać dobrze ośnieżone szczyty Tatr. Na szlakach panują trudne warunki. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki. To w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Barcelona wygrała z Paris FC 5-2.
3: Czy ja mogę powiedzieć tylko jedno?
5: Polska górom!
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Siema, 11 na zegarach, Adi z tej strony, coś naklikałem za dużo i teraz, o, dobra, już działa. Kiedy inni gadają, my już gramy. Na początek topic Becky G i Sorry Papi, czyli mocne uderzenie. No a w tej godzinie jeszcze będę sprawdzał, jak opisujecie pogodę w 3 słowach. Jeżeli też macie ochotę, to zapraszam, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jeżeli też, tak jak ja ostatnio, nie macie czasu na to, by iść na masaż, to ten bas was wymasuje. Ale to nosi. Silva Pumpa, On Tonight w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Opisujemy dzisiaj na WhatsAppie Meloradia pogodę w trzech słowach. Michał?
1: Pogoda na loda.
0: A nie za zimno?
2: No, tak trochę odważnie.
0: No, powiem tak. Piotrze?
3: Trzy słowa na dzisiejszą pogodę. Depresja, nerwica, sennica. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo ładnie powiedziane. Fryderyk Nietzsche na pewno byłby tym opisem zachwycony. I mamy jeszcze Olę.
4: Jaka jest dzisiaj pogoda w trzech słowach? Taka byle jaka. Pozdrawiam.
0: No, ja to bym powiedział w ten sposób. Tak średnio. Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. No właśnie, bo my będziemy cały czas sprawdzać, jakie macie na to pomysły. Opisujemy pogodę w trzech słowach. WhatsApp Meloradia, czekamy tam na was i gramy totalnego sztosa. Thank you, not so bad, to Dimitri Vegas. No i Tiesto oczywiście.

0: I Ben i All of My Love w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z dobrych wieści to mamy czwartek, jutro jest piąteczek, więc nie ma już co za bardzo odliczać, no bo to, o czym marzyliśmy przez cały tydzień, w końcu jest tak blisko, mając na myśli weekend oczywiście. A w tej godzinie jeszcze, żebyście mieli dużo, dużo siły. Kleo i Łowcy Gwiazd. Będzie fajnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jest, jest, jest!
9: Co cię tak cieszy, kochanie?
8: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
9: W czym?
8: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
9: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
8: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
0: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Bocian! Patrz! Bocian!
15: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
16: Odlatujemy! Odlot!
15: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Jak to niektórzy mówią, to ciotka Cleo. Łowcy gwiazd. Czasami o takich gwiazdce z nieba można sobie pomarzyć. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Generalnie warto spełniać marzenia, te duże, te małe, jeżeli akurat, może, nie wiem, te mniejsze, no to mamy taką fajną propozycję, taki fajny pomysł, bo w Meloradium rozdajemy szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych od Melo możecie wydać na co tylko chcecie. Tylko no, trochę musicie o siebie zawalczyć. Ta walka nie będzie ciężka, bo jedyne, co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam sobie piszecie, na co chcieliby byście to wydać. My potem do was oddzwaniamy. No i to w zasadzie tyle. No moim zdaniem to jest turbo proste i sobie z tym poradzicie bez lipy. Także róbcie to od razu, bo szkoda czasu.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak brzmi muzyka i bardzo dobrze, że ona tak brzmi, bo brzmi rewelacyjnie. Marcin Sikora, siemanko!
1: No hejo!
0: Co tam, byczku, u ciebie? Co masz w newsach?
1: Rekord Guinnessa mam, taki dość nietypowy. Zresztą jak wszystkie rekordy Guinnessa.
0: Sztos, okej. Mamy się czegoś obawiać? Na co powinniśmy być przygotowani?
1: Na prąd.
0: O matko!
2: A już o 12 zagramy!
0: Eli Oaks, Lavina i Reasons w Melo Radio. Może chodziło o rekord Guinnessa w dzwonieniu w sprawie fotowoltaiki?
1: Nie.
0: Aha, no to fajnie. A ta nutka punktualnie o 12.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
8: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
13: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
0: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
20: Korek.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
1: Znakiem chmur upłynie nam reszta dnia w Koninie. Jak wynika z prognoz synoptyków, te chmury zostaną z nami na dłużej. Niewielkie przejaśnienia mogą się pojawić, ale nie będzie ich dużo. W nocy i jutro także chmury będą królowały nad naszymi głowami. No i opady deszczu nie są wykluczone. 16 stopni, tyle maksymalnie pokażą dziś termometry. W nocy ma być 11, a jutro temperatura ma być taka jak dzisiaj.
0: To są newsy Meloradia Konin.
1: Agnieszka Pędzik. Duszący zapach zmorą mieszkańców północnego Konina. Odór ma pochodzić z pobliskich biogazowni i spól, na które wylewany jest po ferment. Mieszkańcy liczą na pomoc miasta.
2: My się tutaj po prostu męczymy, więc oczekujemy od władz miasta, że rozwiąże tą sprawę. Wielokrotnie interweniowaliśmy i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, także w Ministerstwie Klimatu. Natomiast dopóki te biogazownie będą i będą mogły tak funkcjonować, to zawsze też się znajdą rolnicy, którzy od nich kupią ten po ferment.
1: Władze Konina mają rozmawiać z dzierżawcami miejskich kul. Jeśli sytuacja się nie poprawi, miasto będzie wypowiadać im umowy dzierżawy. W Koninie tymczasem poszukiwany jest wolontariusz roku. Można zgłaszać kandydatów. Kategorie są dwie. Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji i najlepszy młody wolontariusz. Na zgłoszenia Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego czeka do końca października. Nauka może fascynować. O tym chcą przekonać organizatorzy rodzinnego festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki Kulturalny Konin Dzieciom. Będzie on jutro w ANS w Koninie. Na uczestników będą czekać atrakcje pozwalające im rozwinąć wyobraźnię, na przykład eksperymenty. Wszystko zacznie się o 10:00.
3: Dosłownie i dokładnie minuta do 12:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji ONZ. Prezydent przypomniał, że ten kraj znowu wykazuje się pychą, która doprowadziła w przeszłości do dwóch wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na prowokacje. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, a ma być ich prawie 500, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia osobom, które wykonują zawód medyczny.
4: Będzie też podnoszenie kwalifikacji kontrolerów. Sąd zablokował kolejną decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o zakaz wstępu do Białego Domu dla CNN i Politico. Ma być niezgodny z konstytucją. Jest rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk przejechał 1338 km, to z Zakopanego na Hel i z powrotem.
6: Ciekawe, czy rybkę zjadł.
3: Siemanko, Adi po tej stronie, na zegarach 12 punktualnie i dobrze, że jesteście, bo przed nami ultramocarne podkręcanie tempa, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Oaks, Lavinia Reasons, dobrze, że jesteście, fajnie.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio. 15 minut po 12, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Armina van Buurena to tylko chciałem grzecznie powiedzieć, że wy usłyszycie. I to już niedługo, no bo w sobotę po 23 Estate of Trance będzie w dobrym Melo. A skoro o tym mowa, to też chciałem powiedzieć o kolejnej nowości, którą dla was przygotowaliśmy, no bo jutro się szykuje bardzo fajne dobre Melo i to bardzo gorące, bo prosto z Ibizy. Connect Ibiza Radio Show jutro w piątek po godzinie 23. To będzie totalna nowość. Jestem bardziej niż pewny, że wam mega siądzie, a może też wpłynie trochę na pogodę i u nas się cieplej zrobi.

0: tylko ty.
1: Liwka i Poza Tobą Nic w Meloradio. Wiem, że jest taki Mateusz, który bardzo lubi tę piosenkę. No i pozdrawiamy Mateusza, bo wiem też, że jest stałym słuchaczem Meloradia. Słuchajcie, nutka perfekcyjna między innymi do tego, żeby się odprężyć, nawet trochę sobie posmutać, bo od czasu do czasu to też jest potrzebne, żeby poregulować emocje. No i powiem wam tak, Liwka jest super. Nawet powiem, że jest Sigmą. A w tej godzinie jeszcze będzie Mike Perry, Castle Inside the Lines. No i będzie też Lily Wood i Prayer in Sea, to odrobina Szulca. To jest fajna nutka, powiem wam.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa,
0: trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
26: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
25: Spotkajmy się w Biedrze.
27: O reklamie.
28: Meloradio Konin na 99,6 FM.

Mike Perry, Castle Inside the Lines w Meloradio, 19 minut do godziny 13. Ale to jest stara nutka, słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie mi na słowa, przynajmniej taką mam nadzieję, że uwierzycie. No bo ta nuta ma z 10 lat? No to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. I sobie przypomniałem od razu czasy, jak na YouTubie polskim między innymi ta piosenka była często wykorzystywana przez twórców, przez youtuberów do tworzenia intra. No generalnie trochę nostalgłem. Myślałem, że ta piosenka jest trochę młodsza, to tylko w zasadzie jeszcze bardziej ryje mi łeb, że jestem aż tak stary. Ale powspominać dobre czasy zawsze można. Przy okazji coś nowego, coś świeżego. Możecie na to głosować w ramach 30 Meloradia. Lumix, Self-Aware, dajcie głośniej.

0: Takie powiedziałbym to oldschoolowe, ale dobre. Stare, ale jare. Paquito, Living on Video w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek w studiu.
1: No, cześć. Tak, i będą newsy za chwilę. A w newsach o pewnym 17-latku, który pobił rekord świata w pływaniu. No, przepłynął bardzo szybko 200 metrów.
0: Zdolniacha. Za chwilę się dowiemy, ile mu to zajęło.
2: A już od 13 zagramy
0: Jazzy is Pretty, Can't Deny It, czyli coś, co znacie. Ale to jest dobre, ale to jest jeszcze takie wakacyjne. Potrzebujemy tego słońca, bo dzisiaj wszędzie szaro. Punktualnie o 13 to gram.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepie. W Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Muzyka i głos.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i jest już razem z nami Ula Harciarek.
1: Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku, wynika z wypowiedzi ministra aktywów państwowych. Policja szuka złodziei, którzy włamali się do szpitala w Miastku, mówi Dawid Łaszczy z policji w Bytowie.
2: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
1: Skradziono sprzęt medyczny, leki i ambulans. W Australii agent sztucznej inteligencji dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Na szczęście nie były to dane wrażliwe. Rekord świata pobił 17-letni japoński pływak Oshin Ohashi. Podczas igrzysk azjatyckich przepłynął 200 metrów stylem klasycznym w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne sekundy.
0: Tak naprawdę był to pan Naruto Uzumaki.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: W ogóle, ja zdjąłem już słuchawki, nie? Nie wiem, zapomniałem, że się muszę przywitać, ale ostatnio mało śpię i może dlatego. Siema, Adi z tej strony, wszystko jest perfetto. A to Jazzy i Spritz, Candy Night, kiedy inni gadają, my już gramy.

Samba i rotacji Pryska w Wolo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest, bo podaj mi wyzwanie byśmy zrobili i mam taki pomysł, że może byście faktycznie podjęli to wyzwanie. Skity Melo Radio do zdobycia. Kto chętny, zapraszam. 321-321-777. Dzwońcie i działamy.

0: Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradiu. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. No i czas trochę zaszaleć przed weekendem. Podejmij wyzwanie. Oto to, razem ze mną Marcin. Siemanko, jak się masz?
1: Cześć wszystkim, bardzo dobrze, akurat w pracy.
0: Rozumiem, czyli musimy temat załatwić szybko, jak obstawiam, tak?
1: Zgadza się.
0: Dobra, stary, to pokrótce. Zabawa Podejmij wyzwanie polega na tym, że podejmujesz wyzwanie. Jeżeli ci się uda je zrealizować, masz skity Meloradia, a jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, proszę pana, twoje wyzwanie to, uwaga, opisz ostatnie zdjęcie wykonane swoim smartfonem. Jeżeli zawiera lokowanie produktu, wybierz kolejne, a najlepiej takie, które nie lokuje. Czy jesteś gotowy?
1: Czas operacyjny?
0: Czas operacyjny, stary, no to dawaj, bierz telefon teraz, weźmy na głośnik. Dziwnie to zabrzmiało. Weź na głośnik.
1: Mam.
0: Dobra, i wchodzimy do galerii i najlepiej najświeższe zdjęcie, jakie masz i opowiadasz, co tam znajdziesz.
1: Jakie mam zrobione, prawda?
0: Ta jest.
1: A może być pobrane?
0: No to niech ci będzie, dobra, dawaj.
1: Ostatnie zdjęcie, jakie mam pobrane, to jest moje zdjęcie ślubne na ściance.
0: Ślubne zdjęcie na ściance, dobra, a opisałbyś nam wasze stroje, nie wiem, co tam macie?
1: To jest zdjęcie akurat, na którym pozuję solo, w bordowym garniturze, w muszce, stylizacji Boho za mną.
0: Proszę pana, no to jest, jakby bym powiedział, luksusowo. Dobra, stary, to do tego garniaka dorzucam skiety Meloradia i musisz wysłać koniecznie na naszego WhatsAppa zdjęcie ze skietami w tym garniaku. Czy to jest realne?
1: No, realne.
0: Dobra.
1: Realne.
0: To jesteśmy umówieni w takim razie na foteczkę. Powiedz mi, czego ci życzyć przed weekendem?
1: Spokoju. Spokoju i przede wszystkim spokoju.
0: Generalnie ma nikt nie dzwonić, tak?
1: O, to co?
0: Dobra, wiem, o co chodzi. Podejmij wyzwanie.

0: Robin Schulz, Water Matty, Take It Slow w Melo Radio. Wy też zwolnijcie, no przede wszystkim za kółkiem, bo wiem, że wszyscy się śpieszycie i wiem, że każdy i każda z was, no wszyscy macie tyle rzeczy do załatwienia, że o matko, ale słuchajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i innych na trasie i ten numer o tym przypomina, także jeździmy odpowiedzialnie i ostrożnie i nie wymuszamy pierwszeństwa i nie trąbimy za dużo. W tej godzinie jeszcze Baby Baby, Sunblock i Sandy, no wiem, że lubicie. Zagramy to z wielką radochą, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Odświeżyłabym za to swój salon.
0: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. S.A.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

ale to wchodzi. Sunblock i Sentry, Baby Baby w Meloradiu. 15 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. No i dbamy o wasz czwartek, żeby był niemalże perfekcyjny, a może nawet idealny. Tego wam życzę z całego serca. I można sobie w tym pomóc w bardzo łatwy sposób. No bo, słuchajcie, szybka kasa. Kasa zawsze poprawia nastrój, nie oszukujmy się. Na meloradio.pl, jak sobie wejdziecie w tym momencie, tam jest taka zakładka konkursy i akcje. I jak napiszecie, co byście zrobili z tymi pieniędzmi? Przypomnę, 200, a nawet 500 zł, to jest duża szansa, że do was oddzwonimy. No a wy, że zgarniecie kasę.

0: Maju, Chris Cross Amsterdam. Iga, Mikołaj w studiu, czekaj, tobie przepraszam.
1: Siema.
0: Co ty robisz, Iga?
2: Chciałam złapać mikrofon i się potknęłam.
0: Żart, ale...
1: Wszystko jest git.
2: Tak.
0: Dobra, co w programie macie fajnego dzisiaj?
1: Będziemy kropić oczy.
0: Co będziecie robić?
2: Klej mi zaszkodził.
0: Znaczy klej generalnie szkodzi.
3: A już o 14:00 zagramy.
2: I like Marlon Hofstadt. Klej do rzęs.
0: A, to kolega o innym kleju chyba wspomniał.
2: Nie wolno.
1: Ale nie, to nie ja. To nie ja wspominałem.
0: Znaczy, to jest nasz wspólny kolega.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
10: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Hanuel, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
11: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Yes, yes, yes!
14: Co cię tak cieszy, kochanie?
13: Aha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
14: W czym?
13: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
14: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
13: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
15: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
20: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
19: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
21: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesiński.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
26: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
27: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
28: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
29: Do swojego kraju musi wrócić Tunezyjczyk, który wczoraj sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Ma też 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obcokrajowcy coraz więcej kasy wydają w Polsce. W drugim kwartale tego roku ponad 14 miliardów złotych. Jak wynika z danych GUS-u, to więcej niż przed rokiem. Rynek samochodów zdominują hybrydy i elektryki. Tak uważa ponad połowa pytanych Polaków, mówi Robert Lewandowski z firmy Carfax.
30: Z jednej strony aspirujemy do nowoczesnych napędów, z drugiej nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
29: Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat. Schrony z klocków opatentował polski startup. Takie miejsca schronienia będą mogły powstać w zaledwie 8 godzin.
27: Mikołaj, oko mnie boli.
28: No i co teraz z tym zrobimy?
27: Nic.
28: Nie, no coś trzeba zrobić.
27: Nie chcę.
28: Zrobimy coś z tym. Jeszcze w tej godzinie.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy czwartek, coraz bliżej do weekendu, jak ja się cieszę.
2: Cieszysz się na weekend?
1: Bardzo się cieszę.
2: Co,
1: na
2: nie
1: weekend.
2: Cieszysz się, że w pracy jesteś?
1: Nie, ja swoją pracę kocham, natomiast cieszę się dla was, drodzy słuchacze.
2: A, to tak, to tak. Natomiast wiesz co nie cieszy, a smuci? Kiedy idziesz na randkę z drugą osobą i ta druga osoba idzie na tę randkę tylko po to, żeby się najeść za darmo, a potem wychodzi bez płacenia.
1: Rozumiem, że to jest twoja historia.
2: A akurat nie.
1: Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
2: Ale na pewno o takich randkach pogadamy.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu. Kiedy ostatni raz byłeś na randce, Mikołaj?
1: Dawno. Ale nie bez powodu, bo w dzisiejszych czasach to randkowanie to jest naprawdę loteria i potem się trafia na taką Aldonę na przykład. Przeczytam cytat, dobrze?
0: Tak.
1: Tak, byłam na randce, na której chciałam się tylko bardzo dobrze najeść i uciec. On mnie w ogóle nie interesował, wręcz odrzucał. I co? I nie wstydzę się tego. Wkurza mnie, jak na forach czytam, że laski, które chodzą na wyżerki z Tinderka, są bezduszne i okrutne.
0: No, głodna była. Nie wiesz, że głodna kobieta to zła kobieta? A?
1: To wy wszystkie chyba głodne chodzicie bez przerwy.

0: Znacie to uczucie, kiedy klej za mocno wejdzie w oko?
1: Nie. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi.
0: Chodzi, słuchajcie, o to, że zrobiłam sobie rzęsy sztuczne. Wytrzymałam 2 dni, bo oko zaczęło mnie bardzo boleć, plus w ogóle nie podobały mi się takie rzęsy. Jestem team naturalność, ale nie przeszkadza mi, jak dziewczyny sobie robią takie rzęsy, natomiast to nie jest dla mnie i chyba dostałam jakieś alergii na ten klej do rzęs.
1: I problem jest taki, że nie lubisz, jak coś dotyka twojego oka.
0: Nienawidzę.
1: I wliczasz w to też krople do oczu, które musisz sobie zapuścić, bo lekarz ci kazał. Więc teraz...
0: Nie.
1: Teraz ci pomogę.
0: Nie. Ja już znam taką pomoc, słuchajcie. Ja nie chcę za bardzo.
2: Ja kotu tak zakrapiam oczy. Chodź.
0: Kotu, świetnie!
2: Chodź, Misiu. Bądź grzeczna, to dostaniesz przekąskę później. Tak? No. Które to oko?
0: Prawda? To.
2: Do tyłu bardziej głowa, do tyłu. Otwórz. Otwórz.
0: Jezus Maria! Ty jest... Ja nie chcę!
2: No otwórz, nic ci nie będzie. Ja jestem to bardzo dobry.
0: To jest, słuchajcie...
2: Otwórz, no!
0: To jest w ogóle generalnie dramat. No mam otwarte!
2: Kurde, otwórz.
0: Ej, słuchajcie.
2: Otwórz, bo nie.
0: No jest otwa...
1: O, no i patrz.
0: Patrzcie, udało się. Jej.
2: Jaka dobra.
0: Szczerze uważam, że powinni wynaleźć coś... Jeszcze wzruszyłam. Powinni wynaleźć jakąś inną metodę na oczy tak naprawdę, wiesz?
1: No chyba nie da rady już inaczej.
0: Nie?
1: Zaraz ci pójdę po przekąskę.
0: Dzięki. Dbajcie o swoje oczy, w ogóle o siebie dbajcie, słuchajcie, to jest mega istotne, żeby mieć nawilżone oczy i w ogóle być nawilżonym. Dziękuję za uwagę.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Ale my tutaj rozkręcamy prawdziwy Man of Four to the Floor, a Mikołaj nawet zaczął tańczyć.
1: Postanowiłem dzisiaj tańczyć do każdego wejścia. W każdym wejściu będę tańczył.
0: Tylko żebyś zadyszki nie złapał, bo wiesz, jednak troszkę...
1: No, albo wiesz, bo ja chcę zrobić formę na lato, a lato będzie bliżej niż się spodziewasz.
0: Obiecujesz?
1: Naprawdę.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba!
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Just in case, Timmy Trumpet w Melo Radio.
1: Pięknie.
0: Dziękuję, starałam się. Uznałam, że chciałabym być na ficie w tej piosence, wiesz?
1: Napiszemy do Timiego.
0: A masz numer?
1: Wszystko się da załatwić, słuchaj, spokojnie.
0: Gdzieś już to kiedyś słyszałam.
1: Tak samo jak da się załatwić to, że jutro będzie lato w Melo Radio. Naprawdę.
0: Ale na serio. Co ty proponujesz, Mikołaj?
1: No pojedziemy na Ibizę.
0: Naprawdę?
1: W sensie tak muzycznie. Connect Ibiza Radio Show, albo raczej Ibiza Radio Show.
0: Ibiza.
1: To jest nowy projekt Wiki Divine, w którym pojawiają się najlepsze brzmienia od ponadczasowych klasyków znanych z Ibizy właśnie, po aktualne melodyjne brzmienia i przyszłe hity muzyki elektronicznej, i to jutro u nas na antenie.
0: Proszę to zanotować.
1: 23 a północą trzeba słuchać koniecznie.
0: I lecimy na Ibizę wszyscy.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem.

Kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w blisko.

0: kawałek do reklamy.
1: Elo!
2: Ijo, uwaga na
1: tego
2: policję.
1: Tego nie chcemy usłyszeć, tak.
2: Nie chcemy.
3: Tak. Tak, właśnie, uważajcie na policję, ale nie tylko. Bądźcie ostrożni w ogóle, bo jesień jest szaro, buro i ponuro i jest apel policji. I o tym powiem w newsach.
4: A już o 15:00 zagramy!
1: Sony Fodera, Think About Us.
2: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00. Mikołaj, jaki ty masz zakres w ogóle ruchu bioder?
1: Tak, jeszcze mogę flosa zrobić, patrz.
5: Czekaj.
1: Nie. Dobra, nieważne, jednak nie umiem.
2: Ten numer punktualnie o 15:00.

0: Melo Radio Kolín. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poznáme tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: kg. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Minuta do 15 i czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic. Gaz pieprzowy w jednej z podstawówek w Kłodzku. Rozpylił go uczeń. Dzieci ewakuowano. 20 z nich potrzebowało pomocy medycznej. Punkty schronienia muszą być oznakowane najlepiej do końca roku. MSWiA chce, żeby mieszkańcy szybko mogli ukryć się w razie zagrożenia. Bądźcie ostrożni za kółkiem, apeluje policja, bo pogoda nie sprzyja. Jest szaro, buro i ponuro, mówi Szymon Pichowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Kluczowa zasada na najbliższe miesiące? Zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta.
2: No i warto pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Polacy wybierają węgierski Balaton nie tylko latem. W samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z naszego kraju.
0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Zdradzimy wam, ile powinien zarabiać prawdziwy facet.
1: O, no już się boję tych kwot. Pewnie więcej niż ja.
4: Iga Mikołaj, cześć.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. 20 tysięcy netto, tyle powinien zarabiać prawdziwy mężczyzna.
1: I skąd takie info, powiedz?
0: Ale to nie koniec. Powinien mieć również mieszkanie tudzież dom oraz samochód.
1: No takie odpowiedzi słyszy się na sądach ulicznych, ale tutaj jest artykuł ze statystykami, że wcale nie jest tak źle w naszym społeczeństwie, że jednak te pieniądze nie są najważniejsze.
0: Tak?
1: Tak, że bardzo mało związków w ogóle rozpada się przez względy finansowe. Jakoś 25%. To... Znaczy to całkiem sporo, ale... Nie, przepraszam. Nie, no. 25, no.
0: A reszta przez zdrady?
1: Przez inne rzeczy.
0: Nie, czyli jakby pieniądze nie są najważniejsze.
1: Tak, ale jeżeli chcecie mieć pieniądze, to za chwilę ktoś się uśmiechnie.

0: Uwielbiamy ten kawałek. Kojarzy mi się z wakacjami nad polskim morzem.
1: Kołobrzeg, jak ostatnio byliśmy na Sunrise Festival, to słyszałem te mewy bez przerwy. Spać się nie dało.
0: Zrób jak mewa. O.
2: Szybka kasa. Od Meloradia.
0: Uśmiech na mojej twarzy się pojawia, kiedy mogę rozdawać pieniądze, kiedy robimy to bardzo często w Meloradiu, dlatego dzwonimy do Patrycji, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl i życzy sobie 200 zł od nas.
1: A na co? No na coś, czego chyba jeszcze nie słyszeliśmy. 5 sygnałów oczywiście czekamy na odebranie od nas telefonu.
0: Cześć Pati, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
0: Cześć Pati, co u ciebie słychać?
3: A wszystko w porządku, dzięki.
0: Pracy w domu?
3: W domu.
0: Zazdrościmy.
1: No, ale z tego, co czytaliśmy w twoim zgłoszeniu, to w domu trochę jak w pracy z takim statkiem małym.
3: No, troszeczkę.
0: Opowiadaj, co za statko.
3: Co za statko? 6 kotów, 6 psów, 6 kulek. I tak.
0: Wow. A byłaś na meloradio.pl. Na co ty potrzebujesz pieniędzy, dziewczyno?
3: No cóż, chciałabym poszerzyć swoje statko o kozy. Także musiałabym im wybudować stajenkę.
0: Damy ci te pieniądze, jeżeli pokażesz, jak robi koza.
1: Perfekcyjnie, Patrycja, 200 są twoje.
3: Jej, dzięki.
2: Szybka kasa od Meloradio.

0: Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. A w tej godzinie pochylimy się nad problemem z Miley Cyrus.
1: Ja się zaposiłkuję takim powiedzeniem, że przed internetem tylko rodzina wiedziała, żeś debil. I tutaj postawmy kropkę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złote 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Jest, jest, jest!
13: Co cię tak cieszy, kochanie?
12: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
13: Czym?
12: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
13: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
12: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
14: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia. Po reklamie.

0: Right and Count the Wall v Meloradiu. Tak się podkręca tempo. Przeglądałam, słuchajcie, internet i natrafiłam na bardzo niepokojące wideo, podczas którego Miley Cyrus, znana wokalistka, jest przebrana za Bobasa, dziwnie się wygina, ssie sobie palucha
1: U nogi, tak. No dziwne rzeczy.
0: Niesmaczne.
1: Niesmaczne to mało powiedziane. No teraz zrobiła się trochę afera wokół tego na X-ie, ponieważ porównywana jest do Sydney Sweeney, że no przecież co, taka była drama, że Sydney Sweeney się rozebrała, a tutaj Miley Cyrus udaje Bobasa? No słabe. Jak ja mówię, że chcę wrócić do czasów dzieciństwa, to że w Kangur Kakao bym se zagrał albo coś takiego.
0: Nie przebierasz się za Bobasa?

0: Heaven, nie mamy dobrych wiadomości dla starców.
1: Tak, teraz już sobie nie pogadacie z panią magister przy okienku.
0: Przykro nam.
1: Skończyły się dobre czasy.
0: Tak, w newsach powiem o tym, ci starcy mnie jakoś tak rozbili. Powiem o pierwszej w pełni zautomatyzowanej aptece, która powstała w Polsce.
2: A już o 16 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16. Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Elo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
3: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Na początek mam propozycję dla kinomanów, a w szczególności miłośników Johnny'ego Deppa. Kolejny kultowy film przypomni nam dziś kino Helios w Koninie. To Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka. Początek seansu o 18. A co łączy Jamesa Bonda, ptaki i miejską przyrodę? O tym opowie dziś w Zagórowie Stanisław Łubieński, pisarz, przyrodnik i laureat Nagrody Czytelników Nike. Spotkanie w Zagórowskiej Bibliotece o 17. Wstęp wolny. Konińską grupę kabaretową będziecie mogli jutro zobaczyć w akcji. Nigdy więcej to kabaret, który powstał w drugim liceum ogólnokształcącym. I choć drogi jego uczestników się rozeszły, bo są już studentami, to nadal wspólnie działają i jutro wystąpią w konińskim Oskardzie. Przedstawią program Aśka by się śmiała, który ma być hołdem dla Joanny Kołaczkowskiej. Początek jutrzejszego występu o 18.
4: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. To pierwsza taka apteka w Polsce w pełni zautomatyzowana. Powstała w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Obok farmaceutów pracują też roboty produkujące leki. Rajd Dakar zagrożony. Impreza przez wojnę na Bliskim Wschodzie może się nie odbyć, ale organizatorzy milczą. Niepokoi się kierowca Edward Ruszyc.
7: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników.
6: Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Weekend zapowiada się ciepły i słoneczny. Według synoptyków będzie 20 stopni. Ładna pogoda ma utrzymać się też w przyszłym tygodniu.
4: To ja wyciągam bikini, słuchajcie. I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, daj gryza ta zabawa w tej godzinie.
5: Ale obiecałaś mi, że wcześniej posłuchamy sobie legendy, ikony wręcz.
4: Tak, dotrzymam słowa.
5: Dzięki.

0: Jaka to zdolna dziewczyna, bryska, odbicie, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. Nim weźmiemy sobie gryza, wy będziecie zgadywać, to dla ciebie, Mikołaju, zagadka muzyczna.
1: Po jednej.
0: Po jednej? Mhm. Nie umiem tak zrobić. Czy może być po...
1: Spoko, ja też nie umiem zgadnąć po jednej. Zawsze mnie zastanawia, jak oni to robią.
0: To może po 93.
1: Dobra.
0: Kto to zaśpiewał?
1: Przecież to jest znany wokalista, multiinstrumentalista, tak? Kompozytor i aktor Zbigniew Wodecki.
0: Pomyliłeś się, mój drogi kolego.
1: Jak to?
0: Pomyliłeś się, bo to jest Rafał Brzozowski.
1: Co? Mhm. Serio to on?
0: Serio to on.
1: Co ty gadasz?
0: Naprawdę, to jest Rafał Brzozowski. Ludzie myślą, że ten chłopak nie potrafi śpiewać.
1: No, no, pamiętamy, co było kiedyś.
0: Że to?
1: No. No tak.
0: Eurowizja.
1: To może niech pojedzie na Eurowizję jako Zbigniew Wodecki.
0: Ale...
1: On lubi wracać tam, gdzie był już.
0: Gryza, to już za chwilę Music Sounds, Fastboy, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Tsunami. 19 po 16 w Meloradiu.
1: Daj gryza.
2: To jest myślałem, ten... że to ty.
0: Ja też myślałam, że to ty i tak spojrzałam na ciebie z takim wzrokiem pełnym załamania. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, uczyni honory, weź
2: dobrze.
0: Gryza.
2: Uwaga, biorę gryza w tym momencie.
0: Ja też chcę.
2: To już taka końcówka, bo oszamałaś przed wejściem.
0: Bo strasznie to lubię. Nie, wypada mówić z pełnymi...
2: Styropian ktoś napisał, już widzę.
0: Ustami...
2: Nieprawda.
0: Nie podpowiadaj. Co to takiego? Daj, nie mogę, weź ty powiedz.
2: Co to takiego? Piszecie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Daj gryza.
0: Jeszcze przeżuję.
2: Repeat it.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren, tak podkręcamy tempo. Trwa zabawa, daj gryza w Maloradiu, my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Może przypomnimy, jak to pięknie brzmi? Mm-hmm. O!
1: To brzmi, jakbym żuł jakiś żwir.
0: Jakie są złe odpowiedzi?
1: Oj, przyszło bardzo dużo wiadomości, dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Były rzodkiewka, kalarepka, mini porcje z cukierni, jabłko, prażynki, chipsy, seler, gruszka.
0: Adriana, co to takiego?
2: Marchewka! Pozdrawiam!
0: Brawo! Daj gryza!
3: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
5: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Muzyka i głos AI.

0: usługi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

Zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu. Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Mikołaj, bo się połamiesz zaraz, ty jesteś wiekowy chłop.
1: Patrz, ręka jak złamana. Węgorz.
0: Such of legend. Mam radio, a propos węgorza. Ostatnio w śniadaniówce.
1: No, co tam się wydarzyło w tej śniadaniówce ostatnio?
0: Wyświetlił się taki nagłówek. Aha. Mój tata jest teraz moją mamą.
1: To Rich Forrester tam był w tej śniadaniówce? Chyba był taki wątek.
0: Ja mam tylko jedną myśl. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary.
1: Iga, nie wolno tak.

0: Aben, All of My Love w Melo Radio. Mówiłam ci, żebyś na tej hulajnodze nie za...
1: Ale ja nie używam hulajnogi, odkąd się uderzyłem w kostkę, jak miałem 7 lat.
0: I dobrze, bo w ogóle będzie o tych strasznych sprzętach, nie wiem jak to nazwać.
1: Środkach transportu.
0: No tak.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the way you are, Milky i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
13: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
20: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
21: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
20: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
22: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
26: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: Pieskie życie ma smak!
26: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
27: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Co jest grane w Koninie?
28: Agnieszka Pędzik. Optymiści wracają. Drugą część przedstawienia zatytułowaną Następny przystanek Bułgaria obejrzycie w Konińskim Centrum Kultury już w najbliższą niedzielę. Tym razem ekipa Krasuckich rusza starym autokarem na wakacje do Bułgarii. Ta podróż to komedia pomieszana z grozą, o czym przekonacie się 27 września o 15.30. Środy z kinem niezależnym wracają do repertuaru kina kameralnego przy Okulnej. Zobaczycie krótkometrażowe, niekomercyjne produkcje. Na 30 września zaplanowano seans złożony z filmów wyselekcjonowanych do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych OKWA, który w czerwcu był w Koninie. Będą to i fabuły, i dokumenty, i animacje. Obejrzycie je w najbliższą środę o 18.00. I jeszcze rodzinna propozycja na jutro. Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki Kulturalnej Koniny Dzieciom będzie w ANS w Koninie. Eksperymentów rozbudzających wyobraźnię nie zabraknie. Start o 10.00.
1: Minuta do 17.00, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harczarek, on the mic.
29: To 12-latek zepchnął na tory betonowe bloki, najechały na nie dwa pociągi towarowe, nie doszło do wykolejenia, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W rękach policji są graficiarze, którzy na przystanku kolejowym Łodzin pod Wolinem pomalowali pociąg. Wpadli, bo zgubili kamerę, którą nagrywali swoją akcję. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych odnotowali policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Wciąż dominuje brawura, mówi rzecznik miejskiej policji Kamil Gołębiowski.
30: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu.
29: Hulajnogi z dodatkowym napędem będą mogły być wycofane. Holenderskie służby ostrzegają przed AI. Sztuczna inteligencja pozwala cyberprzestępcom szybciej wykrywać luki w systemach. I zdaniem zagrożenie będzie rosło wraz z rozwojem AI.
31: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Słuchajcie Freak Fightu, jak codziennie o tej porze mamy do Was pytanie, co powiedzieć po kłótni na literę S.
1: Odpowiadacie głosówkami najlepiej na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S? O to dzisiaj pytamy.

0: Komodo, co powiedzieć po kłótni na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: Słuchaj, okej. Okay. To wow. W takim filmie było.
0: Sebastian?
1: Kolega.
2: Słuchaj, no, miałem rację.
0: Ho, tego nie mówimy.
1: To jest wyrok śmierci.
0: Emma?
3: Oczywiście, że mówimy seks na zgodę.
1: Namówiła.
0: Już masz Mikołaja chętnego się z tą chęcią pokłócić, Emma. Co powiedziecie po kłótni na literkę S? Czekamy na głosówki od was. Gdzie je nagrywamy?
1: Na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.
0: My place. Tak wam gramy teraz, Melo.

0: A tak brzmi Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freak Fajcie i sprawdzamy, co powiedzieć po kłótni na literę S. I to nie jest tak, że my się z Mikołajem kłócimy, aczkolwiek szukamy inspiracji.
1: Tak jest. Na wszelki wypadek, jakbyśmy się pokłócili kiedyś.
0: Magda?
2: Spasowałeś, kochanie. I ja to szanuję.
0: O.
1: Ale to tak z góry zakłada, że spasował, nie? No nie wiem.
0: To jest silna kobieta po prostu.
1: A dobra, to chyba, że tak.
0: Łukasz?
3: Szkoda czasu na kłótnie. Weź się przytul.
0: Weź się przytul.
1: Mamy jeszcze tekstówki. Kuba napisał proste pytanie na koniec kłótni. Sypialnia?
0: Zawsze. To jest, słuchajcie, moja sztuczka. Jak ja przegrywam kłótnie, to za każdym razem mówię, sypialnia?
1: A jak wygrywasz?
0: Sypialnia?
1: O, no to dobra, nieważne. Ben jeszcze napisał, skończyłaś, czy robimy dogrywkę?
0: Fajne.
1: A to można powiedzieć i w złości, i w uniesieniu.
0: Oczywiście, zadziorny Ben, podoba mi się to. Co powiedzieć po kłótni na literę S? Czekamy na głosówki od was.
1: Głosówki nagrywacie i wysyłacie nam oczywiście na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S?

0: każdy twój ruch, modelki włodarski. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie i jeszcze wrócimy do waszych odpowiedzi, ale muszę tutaj zrobić specjalnie pauzę na wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza, która mnie zniszczyła. Aha. Skoro padła propozycja seksu na zgodę, nie polecam kłótni z rodzicami.
0: Mikołaj.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
3: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

18. Pychu, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: będzie. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: całe lato w Melo Radio. A ty co byś powiedział, gdybyśmy się pokłócili na literę S?
1: Powiedziałbym ci sorry, Iga. Przepraszam, nie chciałem.
0: A i po co kłamiesz?
1: No.
0: Patrycja.
2: Spakowałeś się już?
0: Króciutko.
1: Ale nie mieszkamy razem.
0: Jerzy?
3: Spasujmy.
0: No, spoko. I jeszcze taki słuchacz.
4: Sam sobie zrobisz kolację.
0: A, myślałam, że lody.
1: Na patyku. Kręcone włoskie, tak?

0: Łatwiej w Neptunika. Oluś tu jest, ja mam do ciebie pytanie.
1: A to się szybko wydarzyło.
2: O, no, skitu.
0: Nie wiem czemu tak jakoś na tak.
1: Cześć, Gato, tam u ciebie mam do ciebie pytanie.
0: Jakie?
1: Nie wiem.
0: Gdybyś się z nami pokłócił, to co byś zrobił na literę S?
1: Nie pokłóciłbym się z wami, bo was serdecznie kocham.
0: O. O, to było mega słodkie. Mamy nadzieję, że szczere.
1: Tak. Oczywiście.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Wtedy bym powiedział Sad Girls, bo byłabyś Sad. Bibireksa. A to ciekawostka.
0: Albo i nie.
1: Tak, ten numer nie poleci o 18:00, ale poleci na pewno w trakcie tego wieczoru.
0: Buziaczek.
1: I będzie fajnie.
0: Będzie najlepiej. Mua.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
4: Praca,
3: szkoła,
4: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
14: Jest, jest, jest!
15: Co cię tak cieszy, kochanie?
14: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
15: W czym?
14: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
15: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
14: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
16: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
17: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
18: Dużo dobrego!
19: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
23: Phonix Ból Uszu Max.
22: Słucham?
23: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
22: Phonix Ból Uszu Max?
23: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
25: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
27: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: Pieskie życie ma smak!
27: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: po reklamie.
1: Melo Radio Konin na 99,6 FM.
2: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
3: Szykuje się bat na pędzących na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Jeśli hulajnoga albo rower da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę, no to trzeba będzie kupić ubezpieczenie, ale na razie to plany. Unikatowy system opracowali polscy naukowcy, lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Nasi piłkarze trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo jutro pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
4: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
3: Mecz jutro o 20:45. Pozostałości dawnych latryn w Holandii pokazują, co wtedy jedzono. No i okazuje się, że od XVI do XIX wieku dominowała dieta roślinna.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie godzina 18, nieważne jaka dieta, ja wam zafunduję takie kąski, które wszyscy przyjmiecie. I to z wielkim uśmiechem, obiecuję. Będzie Felix Jen i Jasmin Thompson z hitem Ain't Nobody, potem humorki poprawi nam Chris Cross Amsterdam razem z Williamem. A zaczyna ona, Bibi Rexa. A ja jestem Pychu, siemano.
2: Hi, it's Bibi Rexa. Wieczorami idę.

ale ja lubię ten numer. Criss Cross Amsterdam, Willy William i przyjaciele to My Oh My. 9 minuty po 18, a za chwilę porozmawiamy sobie z naszą specjalistką. Nie tylko od newsów, ale i od świata filmów i seriali. O tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend, do studia wbije Ula Harciarek.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Mam jedno marzenie w życiu. Śpiewać jak ta pani. Sharon Den Adel. Razem z nią Armin Van Buuren. Ale nie będę wam tego pokazywał, co na razie potrafię. Wolę tu jeszcze pracować. 18:17 na zegarach, a to jest moment, w którym robimy podkładzik, robimy klimacik. A to oznacza jedno, do studia weszła ona, Ula Harciarek.
1: Jestem, Szymano, cześć.
0: Ula. Co
1: Czyli
0: tam
1: będzie
0: serialach?
1: O serialach, no właśnie.
0: Co obejrzeć w weekend, Ula? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, dziś polecam dobre kontynuacje naprawdę fajnych seriali. Na pierwszy Ogień Silos jest najnowszy sezon i jest grubo. To postapokaliptyczna opowieść o ludziach żyjących w ogromnym silosie. Czekajcie do napisów końcowych ostatniego odcinka, tam zwiastun finałowego sezonu.
0: No przewalone i... w takim silosie. Weź do toalety, nie pójdziesz, nic nie zrobisz. Daj
1: no pójdziesz!
0: To dawaj kolejną kontynuację.
1: No to świetnej kontynuacji doczekał się serial Gentlemani. To czarny humor o świadku przestępczym. Ja już czekam na trzeci sezon, który ponoć ma powstać.
0: I perełka przed nami.
1: No i perełka, dla mnie perełka. Serial Lalka, fajna, nowoczesna produkcja, która jest wariacją na temat książki Bolesława Prusa. Serial podzielił widzów, wiadomo.
0: Ile ludzi, tyle opinii.
1: Dokładnie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, żeby wyrobić sobie własne zdanie.
0: A my mamy jeszcze chwilę, więc ja muszę dorzucić coś od siebie, moją propozycję.
1: Tak, o.
0: Bo
1: czekam.
0: Ja ostatnio, słuchajcie, dostałem kapcie z Zygzakiem McQueenem. Takie kapcie na zimę. Jestem największym fanem Zygzaka McQueena i więc jeżeli mówimy o kontynuacjach, Auta 1, Auta 2, Auta 3, bardzo polecam.
1: A wiesz, że nigdy nie widziałam?
0: No to Ula, idziemy oglądać.
1: Okej.

0: Paraíso to Lost Frequencies i Mary Frost. Nówka sztuka na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach. A w tej godzinie zajrzymy jeszcze do lodówki Joanny Krupy.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów.
5: Kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość.

0: Uwielbiam super ceny.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Czy ten numer się nam kiedyś znudzi? Wątpię. Who Wants to Be Alone? To od Tiesto i Nelly Furtado. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 19. To kobieta z jajami, które trzyma w lodówce. Mowa o Joannie Krupie. Ta ostatnio pochwaliła się, że ona w swojej lodówce zawsze musi mieć jaja. Takie od szczęśliwych kurek. No i z tych jajek to ona po prostu bierze i spija sobie żółtka. Po co to nie wiem, ale trochę mnie to zdziwiło, bo jeśli to jedyne, co pani Joanna trzyma w lodówce, to wiele mnie z nią łączy. Szczególnie przy końcu miesiąca. Takie pustki nie dziwią.

0: Ten to potrafi. Lata mijają, a jego numery brzmią dalej fresh. Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch. To jest Melo Radio. Za chwilę wybije 19, no i po 19 to będę miał gościa na naszej antenie. Kto to taki? To jeszcze nie zdradzę.
1: A już o 19 zagramy.
0: Ale będzie fajnie, tak jak w naszej playce. Topiki, Becky, Hi. Sorry papi, od tego numeru rozpoczniemy 19, to punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i punktualnie 19 na zegarach, a to oznacza, że lecimy dalej i w sumie to nie lecimy, tylko idziemy w Melo. Ale będzie prawdziwy odlot w tej godzinie. Kuba Szmajkowski do mnie za chwilę wpadnie, a wcześniej wpadną oni. Topiki, Beki, Hi, Sary Papi, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

0: Griffin w Melo Radio. To Word Away. Tak, podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zegarach, a ze mną zapowiadany już gość. Siemano, Kuba.
1: Siemaneczko, cześć.
0: No, cześć. Kubasz Majkowski z nami, który, no muszę zapytać, czy bardziej woli radio czy telewizję, bo ty z tymi dwoma w sumie jesteś związany trochę. Kurczę. W wielu programach brałeś udział, to teraz musisz to powiedzieć. Radio
1: ciężko
0: czy telewizję?
1: Ciężko wybrać.
0: Przepraszam.
1: No oczywiście, że radio.
0: No, i to jest odpowiedź, jaką chciałem usłyszeć. Stary, słuchaj, ty jesteś chyba szczęśliwy teraz, co?
1: Bardzo jestem szczęśliwy. Mam super etap w swoim życiu i mam nadzieję, że to będzie tak trwać jak najdłużej.
0: Piąłeś ten piękny etap piękną klamrą, o której sobie trochę porozmawiamy. Ale tak prywatnie wszystko git u ciebie?
1: Wszystko super, wszystko jak najlepiej. A u ciebie?
0: Fantastycznie, u mnie też perfekcyjnie. No słuchaj, jestem uśmiechnięty, jestem w pracy o 19.09. Co może być nie tak? Słuchaj, przyszedłeś do nas, żeby zaprezentować coś bardzo mocno przedpremierowo.
1: Tak.
0: I chyba możemy to zdradzić, że jako pierwsi w Polsce, jeżeli słuchacie Melo Radio, usłyszycie najnowszy materiał od Kuby.
1: Tak, najnowszy materiał.
0: Powiedz coś o tym materiale. Z czym ty do nas przyszedłeś, bo masz takie ładne tutaj, o bardzo proszę.
1: Pudełeczko takie z płytą. No jest to moja epka pierwsza w życiu, autorska. Wykazałem się jako songwriter, niezależny, więc Don Julio to jest piosenka, która promuje tą epkę. Jestem mega z niej dumny, ponieważ opisuję to, co działo się dotychczas w moim życiu i pierwszy raz mogłem wejść do studia i od zera aż do bohatera.
0: Okej, zobaczymy.
1: Stworzyć cały materiał.
0: A raczej usłyszymy, jak te bohaterskie czyny wyszły. Za moment, teraz gramy dalej. Przypomnijmy sobie piękne lato, oj, kilka ładnych lat temu. Brakieter, Daniel Sandoval, Tuesday. To już teraz, a za chwilę wracamy do rozmowy z Kubą.

0: I don't wanna wait. David Guetta i One Republic. To jest Melo Radio. Tak się tempo podkręca. 19:19 na zegarach, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i tę nowość zagramy za kilka chwil, bo Kuba Szmajkowski dalej jest z nami. Siemano.
2: Cześć.
0: Ale jest też z nami nasza Monia, która ogarnia wszystkie sociale i pięknie nagrywa to, co się tutaj dzieje.
3: Siemano.
0: No cześć, Moniś. Słuchaj, bo ty jesteś tak trochę prowoderką tego, co tu się wydarzyło między piosenkami. Mhm. Ale możesz powiedzieć, o co chodzi?
3: A, mam powiedzieć, o co chodzi.
0: Tak.
3: Słuchajcie, dzisiaj przyszłam w nowej fryzurze i tak sobie tutaj gadamy o różnych fryzurach i planach na przyszłość. No i powstał mały zakładzik.
0: Mhm, mały zakładzik polegający na tym, że no tak dajemy sobie tak z miesiąc czasu, nie?
2: Tak.
0: Tak na święta możemy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: zrobić.
2: Tak, tak, na święta.
0: Że ja i Kuba robimy sobie baskata
2: tak.
0: I farbujemy się na biało.
2: Tak, na blond.
0: Dobra, więc może być.
2: Ja powiedziałem, że ja to zrobię, jeżeli Olek to zrobi
0: tak,
2: za mną.
0: A Monia powiedziała z kolei, że ona zrobi to mi i to wszystko zobaczycie na socialach Meloradio.
3: Dokładnie
0: to
3: tak.
0: To uwaga, poczekajcie, powstańmy, to zobaczycie na naszych socialach, Kuba.
2: Okej,
0: okay, mamy to
2: przeciąć.
3: Pięknie.
0: Przeciąłem to, dobrze, mamy ten zakład. No to teraz jeszcze jedna rzecz. No już ci, Moniś, zdajemy mikrofon, dziękujemy ci bardzo. Słuchaj, Kuba, twoja epka, pierwsza w życiu. Dlaczego mamy jej posłuchać?
2: Ponieważ to jest naprawdę wyjątkowy materiał, który opowiada o tym, co się działo u mnie przez ostatni rok między innymi. I jest o tym, co mnie i budowało, i o tym, co mnie łamało od dziecka. Więc cieszę się, że mogłem w końcu jako niezależny artysta usiąść w studio i od zera do bohatera, jak już wspomniałem wcześniej, stworzyć właśnie te 7 piosenek. Są mi niesamowicie bliskie i jestem bardzo zestresowany, ale też podekscytowany jutrzejszym dniem, ale też obecną chwilą, ponieważ przedpremierowo już zaraz
0: właśnie
2: usłyszycie Focus Track,
0: to
2: czyli
0: to będziecie jako pierwsi
2: Don
0: na
2: Julio
0: świecie w ogóle słyszeli ten numer, bo przedpremierowo, to się ukaże o północy, a wy już
2: tak
0: teraz usłyszycie
2: tak
0: ten kawałek na antenie Meloradia. To ja ci muszę jeszcze zapytać, czy ten rok, który spiałeś tą epką, to jest najlepszy rok twojego życia?
2: Niekoniecznie. Uważam, że ten przyszły okay będzie najlepszy.
0: Aha, to jest dobra odpowiedź. Stary, to co ty na to, żebyś ty sam sobie puścił ten numer u nas na antenie?
2: O kurczę, no dobra, ale pokażesz mi tutaj te guziczki
0: tak,
2: i tak dalej.
0: Tak, chodź, nie ma co w ogóle się tutaj zastanawiać. Czekaj, ja tylko odsunę krzesło, bo ono teraz będzie niepotrzebne. A tak w sumie to założę słuchawki, żeby słyszeć, co tutaj się dzieje. Zasada jest prosta. Ty zapowiadasz, co teraz zagramy i klikasz ten guziczek.
2: Okej. Okay.
0: Scena jest
2: dobra
0: twoja.
2: Uwaga, robię to już któryś raz, ale ta chwila jest wyjątkowa, ponieważ zaraz usłyszycie, moi drodzy, Don Julio, czyli numer, który promuje moją pierwszą autorską epkę.
0: Przedpremierowo!
2: Przedpremierowo!
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: do ostatniej nutki. To Don Julio i nowy Kubasz Majkowski. Przedpremierowo, jeszcze tego numeru nigdzie nie usłyszycie. Był on tylko do usłyszenia w Melo Radio. No więc bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Czego ci możemy życzyć na tę premierę już od północy? Będziesz w ogóle spał dzisiaj?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie zasnę. Chciałbym posłuchać właśnie na wszystkich serwisach streamingowych, jak już wejdzie o północy, żeby sobie nie odbierać tej przyjemności, bo taka sytuacja zdarza się rzadko.
0: Słuchaj, ale ja myślę, że już masz DM-y zasypane wiadomościami o tym numerze. No, po prostu nie ukrywajmy, że tak nie jest.
1: Zaraz to sprawdzimy. Ale czego możecie mi życzyć? Wydaje mi się, że po prostu zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze i wszystko inne przyjdzie samo. I tego też wam życzę, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. I ty też, Olku.
0: Ojej,
1: żebyś był zdrowy i szczęśliwy.
0: Tobie również. Jak miło się zrobiło. No dobra, czas zagrać numer, bo się zasłodzimy.

0: Szczęście jest takie smutne, ależ poezja śpiewana. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lick Lee w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do godziny 20, a w tej godzinie jeszcze posłuchamy o tym, kiedy Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu ze sobą zamieszkają. Bo jeszcze tego nie robią.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
2: Bocian! Patrz! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parafany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
15: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
17: Praca,
16: szkoła,
17: korki.
16: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
17: Od rana dużo pozytywnej energii.
16: I jeszcze fajniejszą muzę.
17: Świeże trendy prosto z sieci.
16: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
17: Od poniedziałku do piątku.
16: Już od 6:30.
17: Podkręcamy tempo.
16: Waldek Darłak.
17: Marcin Sikora.
16: I codziennie zrobimy ci kawę.

humorki od razu lepsze. Crying on the dance floor. Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo. 14 minut do 20 nam zostało. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Oni mają zamieszkać razem, bo wrócili do siebie, ale jeszcze razem nie mieszkają, a w ich zawodzie to wiadomo, no jest tak, że rzadko w domu są, więc trzeba kolekcjonować te chwile. No i Mandaryna powiedziała w jednym z wywiadów, że no oni to planują, ale jakoś w październiku. No i tak mi się wydaje, że to już powinni się zabrać za to, żeby zacząć pakować rzeczy, bo ze wszystkich moich przeprowadzek ja dobrze wiem, że jak planuję coś zrobić w jeden miesiąc, to gdzieś tak za pół roku dopiero mogę powiedzieć, że faktycznie się udało.

0: tego lata, a u nas lato się jeszcze nie skończyło, ono cały czas trwa i niech tak będzie jak najdłużej. Lumix i Self-Aware. Tak, podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20 za moment, a po niej przydadzą wam się głosówki i WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 20, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradio.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Po reklamie.
8: No i mamy punktualnie 20 na zegarach. W tej godzinie dużo się wydarzy muzycznie dobrego. Black Eyed Peas, I Got a Feeling to za moment. Alan Walker, Ava Max. Od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Może w kalendarzach jesień, ale na antenie Meloradia wciąż letnio. Talk to you, to another. W Meloradiu tak podkręcamy tempo, 20:16 na zegarach. No, słuchajcie, to już jest ta pora roku, kiedy za oknami o tej porze jest już dawno, dawno ciemno. Ale może to ma jakieś swoje plusy. Wiadomo, kiedy niczego nie widać, łatwiej pewne rzeczy robić. A właśnie, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Gdzie wam towarzyszą nasze hiciory? Gdzie podkręcacie razem z nami tempo? Jestem mega ciekawy, co robicie w czwartkowy wieczór po godzinie 20. Dajcie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przyjmuję wszystkie głosówki, za to najlepsze będę miał nagrody prosto z naszego merchu. Skiety Meloradia do kogoś z was trafią. A już teraz trafiają oni, Restricted i Big Jet Plane. A ja czekam na głosówki. She said.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Już jutro będziemy mogli to powiedzieć. Friday, piąteczek nadchodzi, 20:27. W czwartek na zegarach to Riton i spółka. Friday za nami. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? No, między innymi w taksówce. Tak jak pani kierowczyni tej taksówki, Nikola, którą mocno ściskamy, napisała, że jedzie w stronę Marek pod Warszawą i słucha Melo. I bardzo dobrze, bo ja gram tak, żeby nie usnąć. Jel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To nowość w Meloradio.

0: Don't say goodbye, ja się nie żegnam, ja was witam, Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, 18,5 minuty, tyle zostało do 21. No ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, przy czym wam towarzyszę. Bardzo lubię słuchać wasze głosówki, więc wysyłajcie je, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Arek, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam furą z budowy, z teściem.
2: Budowa.
1: Natomiast teściu stwierdził, że nie chce udzielić głosu do tej głosówki, nie chce się przywitać, więc trochę lipa. Nawet próbowałem go przekonać, że dostanie skarpetki Meloradia. Powiedział, że nie potrzebuje i że ma za dużo, także nie zasłużył.
0: O, tata, właśnie, nie zasłużył, ale ty, Arek, zasłużyłeś, kiedy Meloradia w tym momencie lecą do ciebie, a do was wszystkich leci nowy sokół. To pogważymy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Ale ja lubię ten numer, ale fajnie sobie go przypomnieć. 365 Z i Katy Perry w Meloradiu, a 365 dni w roku, nawet czasem 366. Możecie zgłaszać się do szybkiej kasy od Meloradia. Pamiętajcie o tym, że są do zgarnięcia 200, a jutro to nawet 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was, na cokolwiek tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście się po nią zgłosić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i piszcie nam wasze pomysły.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Sony Fodera i Think About Us. Ten numer punktualnie o 21:00 przejmuje antenę Meloradia, to już za moment. A zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Idę w Melo.
5: 21 już wybiła, w tej godzinie zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Przydadzą wam się telefony, żeby dzwonić i zgadywać. Son Fodera i Think About Us, to z kolei gramy na początek. Tu Pychu, siemano.

0: Neptunika i What If w Melo Radio. O czym myśli Pychu? Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Pychu. Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radia. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, za totalną darmożkę. Tak to zazwyczaj działa, bo to taki numer, wiecie, jakbyście do kolegi dzwonili. No a moje podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o rzeczy, która raczej nadaje się do pomieszczeń i ona poprawia nam samopoczucie. No to czekam na wasze próby, jeżeli chcielibyście spróbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, to jest ten numer, ten moment, żebyście wybrali nasz numer. Ja czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No i już widzę, że jedna się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Michał.
0: No cześć Michał, to o czym myśli Pychu?
1: Klimatyzacja.
0: Nie, ale to dobry strzał, choć już teraz coraz ciężej będzie, żeby ta klima nam poprawiała humor, niestety. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, słyszę siebie. Tutaj się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Oliwia.
0: Oliwia, ścisz radio, będziemy się zdecydowanie lepiej słyszeć w słuchawce i wyłącz głośno mówiący i strzel, o czym myśli Pychu.
2: Roślina?
0: Nie, nie chodzi o roślinę, choć to, o czym myślę, może być z tym związane, na przykład. Może to mieć bardzo dalekie, ale jednak powiązanie. No to czekam na wasze telefony dalej, no i widzę, że kolejny dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, cześć, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, to o czym myśli Pychu?
3: A ja myślę, że to będzie odświeżacz powietrza.
0: Jak ty to zgadłeś? Po czym? W ogóle jak?
3: Ja przyznam się szczerze, że jak słyszałem, że to służy do czegoś tam i się to używa w pomieszczeniu, stwierdziłem, że to będzie to. Nie wiem, to wpadło.
0: Stary, ty musisz normalnie dzisiaj, nie wiem, coś wycelować, bo trafisz na pewno. No to jest dobra odpowiedź w tym momencie, z kiedy Melo Radia lecą do ciebie. Takiej radości dawno nie słyszałem, muszę przyznać. O czym myśli Pychu?

w Melo Radio i ten numer jest propozycją do, tak jak słyszeliście przed tym kawałkiem, 30 Melo Radia, naszej listy hitów, którą odpalamy już jutro po godzinie 18. Na ten kawałek cały czas możecie głosować na meloradio.pl. Gorąco do tego zachęcam, no bo on, tak jak zresztą ponad 30 innych numerów, tych w liście i tych w propozycjach czekają na wasze głosy. A już teraz czas na kawałek, który będzie oj mocnym wspomnieniem. Melo Radio. Bo może na listach hitów już go nie ma, ale jest na pewno głęboko w naszych wspomnieniach. United Nations i Out of Touch w Melo Radio.

pachnie ten numer piątkiem, który się zbliża. Whatever turns you on. Axwell i Bon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już jutro piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend, a jak weekend, to oczywiście jedyne, prawdziwe, dobre Melo na antenie Melo Radia, czyli sety DJ-skie od tych najlepszych z najlepszych. Rozpocznie o 22:00 Tiesto, a o 23:00 mamy dla Was zupełną nowość. Connect Ibiza Radio Show. To nowy projekt od Wiki Divine. No i to będzie naprawdę trochę taka przejażdżka na Ibizę. Będziecie mogli poczuć się właśnie jak na gorącej Ibizie. Stolicy elektronicznej muzy bez wychodzenia z domu, bo w ramach dobrego Melo mamy dla Was taką perełkę. Już jutro od 22:00 prawdziwe dobre Melo na antenie Melo Radia, potem też w sobotę od 20:00. No i w sobotę też przypomnimy sobie to, co działo się na Tomorrowland w Belgii. Oj, będzie się działo, to będzie szalony weekend, mam taką nadzieję.

Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Meloradio. Ta już jutro po 18, a to Warriner i Lauren. Let me forget you. Tak gramy jeszcze przed 22, już jutro on! Piątek, piąteczek, piątunio! No prawie dojechaliśmy, słuchajcie, damy radę.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii
0: i jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci
0: i nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku,
0: już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.